0: samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby stracić to co modne.

SK2. SK2. Stalowa wola.

uciekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: teraz.
1: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Historia Stalowej Woli.
2: Na pierwszy rzut oka to historia okupacji i wojennego terroru. W rzeczywistości to także opowieść o odwadze ludzi,

0: którzy w najciemniejszych czasach ratowali innych. Od lekarzy, którzy sfingowali epidemię tyfusu, po bohaterów działających z dala od reflektorów historii. W rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wracamy do wojennych losów Rozwadowa i Stalowej Woli, odkrywając zarówno dramat zakłady miejscowej społeczności żydowskiej, jak i niezwykłe historie tych, którzy przeciwstawili się okupantowi. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was w sumie na taką, można powiedzieć, kontynuację naszej poprzedniej rozmowy. Wtedy rozmawialiśmy o historii Rozwadowa, czyli dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Powiedzieliśmy sobie też o właśnie powstającej wtedy w latach 30. ubiegłego wieku Stalowej Woli. A dzisiaj cofniemy się do tematów wojennych, które poruszyliśmy ostatnim razem, ale można powiedzieć, że w takim dość dużym uproszczeniu, w takim skrócie. Więc dzisiaj właśnie dokładniej przyjrzymy się tej wojennej odsłonie Stalowej Woli. I myślę, że na sam początek zaczniemy sobie od początku okupacji na tych ziemiach, czyli od 15 września 1939 roku. Co właśnie wiemy o tych wydarzeniach z tego dnia?
1: Wiemy o tych wydarzeniach dość dużo z racji dość szerokich źródeł. 15 września figuruje m.in. w kronice miejscowego klasztoru kapucynów, który mieści się w Rozwadowie. I co tam możemy znaleźć? No, możemy znaleźć w zapiskach z 14 na 15 września, że w tamtym okresie rozwadów dotknęła, jak on to napisał, straszna kanonada artyleryjska. Rzeczywiście ten ostrzał ze strony Niemiec był dość mocny, też z racji tego, że prawda, Rozwadów, Stalowa Wola to były tereny dość istotne strategicznie, prawda, zarówno dla państwa polskiego, jak i też w przyszłości zapewne Niemcy uważali go właśnie za taki dość spory kąsek, który można przechwycić. I jak zareagowała wtedy okoliczna ludność? Oczywiście ci ludzie budzili się w panice, wybiegali z domów,

0: iPadów, no i właśnie tą fabryczną stalową wolę, przejmując tak naprawdę całe zakłady południowe, całą miejscową infrastrukturę. No i ten moment możemy już w zasadzie zapisać jako początek tej kilkuletniej okupacji niemieckiej.
1: Czyli jakby ta walka polskich oddziałów z oddziałami niemieckimi na terenach Stalowej Woli to było zaledwie kilka godzin?
0: Raczej tak. No, pamiętamy z poprzednich audycji, że między innymi zajmując Tarnobrzeg pobliski, Niemcy rzeczywiście walczyli o te umocnienia, natomiast plan Polaków polega już na wycofywaniu się bardziej na wschód, prawda, już w kierunku Lwowa, w związku z czym akurat rozwadów Stalowa Wola no, były takim punktem bardziej, gdzie te działania bardziej oscylowały wokół kwestii opóźniania marszu wojsk niemieckich, aniżeli rzeczywistej, prawda, obrony, stawiania tam jakiejś linii obronnej, umocnień.
1: A czy wiemy w takim razie, jak zmieniło się życie codzienne mieszkańców tego miasta?
0: Oczywiście, że tak, natomiast musimy pamiętać, że generalnie te obszary objęte terenami Generalnego Gubernatorstwa, bo tak się nazywało ten twór, który można powiedzieć został utworzony na tej części ziem polskich, obejmował tak naprawdę obszar, który był objęty, wiem, że powtarzam, jednolitą polityką ze strony okupanta. To znaczy, nie jestem w stanie wskazać jakiejś specyfiki, jeśli chodzi o sam rozwadów, prawda? Natomiast z pewnością wiązało się to, ta okupacja, ze stałą obecnością niemieckiego wojska, administracji. No, znamy to, prawda, nawet z filmów wojennych. Nakazy, zakazy, terror brutalny, szczególnie dla mniejszości żydowskiej, prawda, w zasadzie większości, bo pamiętamy, że ten rozwadów dysponował ogromną populacją procentowo żydowską i te osoby również były zagrożone tym terrorem, wypędzane. Aczkolwiek, no, należy też pamiętać, że Niemcy tworzyli coś w rodzaju takiego przyzwolenia na przemoc, którym właśnie dotknięci byli w szczególności Żydzi, ale też i inne osoby niewygodne. Co więcej, dla mieszkańców, szczególnie tych związanych z zakładami południowymi, to też była dość specyficzna sytuacja, bo ta ich codzienna praca, którą wcześniej wykonywali, była już kontynuowana w nieco innych warunkach. Bo zakład zbrojeniowy produkował na rzecz okupanta, na rzecz jego potrzeb, prawda? Pracownicy dostali niemiecki nadzór, no i oczywiście te stałe elementy niemieckiej polityki, czyli godzina policyjna, strach przed łapankami, ograniczanie swobód poruszania, no, rugowanie też Polaków, prawda, z tych przestrzeni publicznej, przynajmniej z wielu miejsc publicznych, no to sprawiło, że rzeczywiście rozwadów był kolejnym miejscem, które, no, był ewidentnym przykładem okupacji wojsk niemieckich, generalnie Niemców.
1: A czy mieszkańcy właśnie Rozwadowa, Stalowej Woli przejawiali taki opór wobec okupanta?
0: Tak, oczywiście, zarówno Rozwadów, jak i Stalowa Wola i okolice były częścią, na której operowały jednostki Armii Krajowej, chociaż przyznam się szczerze, że mimo zasług AK na tych terenach, no zdecydowanie najmocniej w historii polskiego ruchu oporu na tych obszarach zapisała się historia dwóch lekarzy, o których już miałem okazję napomknąć, czyli o doktora Eugeniusza Łazowskiego i doktora Stanisława Matulewicza, którzy, no, wywołali słynną sztuczną epidemię tyfusu, prawda?
1: I na czym właśnie to polegało? Na czym polegała ta ich akcja właśnie ratunkowa, można powiedzieć?
0: Tak, no musimy pamiętać, jak już wcześniej wspomniałem, że Polacy na tych terenach, ale również i Żydzi, bardzo bali się łapanek, terroru niemieckiego. No i w pewnym momencie obydwaj lekarze odkryli coś ciekawego, to znaczy zauważyli, że jeśli wstrzyknie się pacjentowi niegroźną bakterii o nazwie, jak dobrze pamiętam, Proteus, tu pewnie osoby po medycynie mogłyby więcej powiedzieć na ten temat, w każdym razie jeśli odkryli, że tą bakterię wstrzyknie konkretnej osobie, to testy dadzą podobny wynik jak przy tyfusie plamistym. Zdecydowali się oni to wykorzystać i powiedzmy, że szczepić mieszkańców po to, aby wywołać właśnie taką sztuczną epidemię. Dlaczego? Bo kolejne badania pokazywały, że rzeczywiście te wyniki wskazują na tyfus. A pamiętajmy, tyfus był dla Niemców śmiertelnie poważnym zagrożeniem. Bali się go niekiedy nawet bardziej niż frontu, bo choroba mogła zdziesiątkować oddziały, prawda? Tu nie było możliwości wycofania się przed chorobą. I kiedy z laboratoriów wracały kolejne pozytywne wyniki badań z Rozwadowa i okolic, niemieckie władze uznały, że ten region to ognisko jakiejś

0: pandemii. W takim przypadku uznano, że trzeba je otoczyć, te tereny, kordonem sanitarnym. Ograniczono ruchy wojsk, urzędników, nie organizowano w ogóle większych pacyfikacji i w zasadzie dość rzadko przeprowadzano jakiekolwiek łapanki, no bo który żołnierz chciałby się narazić na kontakt z potencjalnym nosicielem bakterii?
1: A gdzie w takim razie przyjmowali ci lekarze? Czy to była jakaś przychodnia?
0: Oni działali generalnie na dość dużym obszarze, no bo i Stalowa Wola, i Rozwadów. W związku z czym oczywiście mieli swoje gabinety, ale też bardzo często poruszali się po całym tym obszarze do chorych, prawda, którzy z różnych powodów nie mogli się przedostać, prawda?
1: I też się zastanawiam, na jakiej zasadzie generalnie robili ludziom te badania, w sensie, że jak upozorowywali właśnie przyczyny tych badań.
0: To znaczy, z tym akurat problemu nie było. Niemcy wiedzieli, że okej, jak lekarz, no to się pewnie przemieszcza i tak dalej, więc ich puszczano, prawda, w trakcie ewentualnych kontrol, no a później, kiedy już powiedzmy udało się pewnej grupie zaimplementować, prawda, tą bakterię, nie wiem, czy bakteria, czy wirus, raczej bakteria, tak mi się wydaje, nie jestem tutaj lekarzem. W każdym razie Niemcy stopniowo, prawda, zmniejszali te kontrole na tym obszarze, bo czuli, że jest to obszar zarażony i dzięki temu oni zyskali jeszcze większą swobodę i mogli docierać do jeszcze większej grupy ludności. Mało tego, to miało też dość duży wpływ na sytuację partyzantów na tym obszarze. Dlaczego? Dlatego, że skoro kontrole były mniejsze,
1: to mieli wolny teren.
0: Też, ale miałem na myśli, że pomoc partyzantom mogła być o wiele łatwiejsza, bo lekarze mogli też docierać do rannych, leczyć ich. W związku z czym, no tutaj akurat Łazowski i Matulewicz, zresztą oni sami podkreślali, że to jest ich taka prywatna wojna, prawda, wręcz, czyli to nie była tylko jakaś misja, próba ochrony, ale misja w znaczeniu wojskowym, ale po prostu takie, można powiedzieć, pewna wartość, którą oni manifestowali. Także rzeczywiście ta fałszywa epidemia doprowadziła, no tutaj są różne wskaźniki, niekiedy się przesadza, jest zawsze ta skłonność do przesady, to jest faktem jest, że niektóre źródła mówią nawet 10-15 tysiącach uratowanych przed wywózkami, przed pracą przymusową w ten sposób,

0: A czy wiemy, ilu mieszkańców właśnie liczył rozwadów i Stalowa Wola przed wybuchem II wojny światowej, czyli jeszcze przed tą okupacją? Tak, żeby po prostu porównać sobie tę liczbę.
1: Generalnie spis powszechny ostatni odbył się w 1931 roku. Tamte liczby w przypadku rozwadowa, bo jak pamiętamy, Stalowa Wola to trochę późniejsze czasy. Natomiast 3000, około 300 w 1931 spis wykazał mieszkańców Rozwadowa, w związku z czym można przypuszczać, że w 1939 było ich około 3400, maksymalnie 500. I do tego należy jeszcze dodać drugie tyle, a może nawet i około 4000 w Stalowej Woli. Czyli już mamy prawie 8000, do tego jeszcze doliczamy ludność całych okolic i wtedy rzeczywiście może wyjść liczba około 10-15 tysięcy osób.
0: Czyli tutaj mieliśmy dwóch lekarzy, Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, którzy wymyślili fałszywą epidemię tyfusa. A czy to byli tacy jedyni bohaterowie tamtych czasów, którzy ratowali po prostu Żydów, Polaków i innych mieszkańców tych terenów?
1: Oczywiście, że nie. Tutaj doskonałym tego przykładem jest postać Alfredy Markowskiej, która akurat znalazła się w okolicach Rozwadowa w 1941 roku. Jej historia jest nieco tragiczna, zważywszy, że wszystko zaczęło się w okolicach Białej Podlaski w 1941 roku. Wówczas Niemcy napadli na około 80-osobowy tabor, w którym znajdowała się jej rodzina. Większość z nich została zamordowana, a sama Markowska mogła przeżyć, dlatego że akurat wędrowała w tamtym czasie po okolicznych wioskach. I po pewnym czasie udało jej się przedostać, między innymi za pośrednictwem pobliskich lasów, do Rozwadowa, który wówczas pełnił rolę, zresztą pamiętamy Rozwadów kolejowe miasto, rolę takiego kluczowego węzła kolejowego, gdzie akurat znajdowało się obozowisko dla Romów zmuszonych przy pracy na kolei. Tam dołączyła do jej męża, który akurat znajdował się również w Rozwadowie. No i akurat oni zostali wtrąceni do getta po pewnym czasie lubelskiego, jak dobrze pamiętam. Później byli jeszcze przewożeni do kilku innych miast, ale ostatecznie udało im się uciec. No i wrócili do Rozwadowa, a tam zostali zatrudnieni na kolei, uzyskując tak zwaną kenkartę, która gwarantowała im możliwość pracy na rzecz III Rzeszy. Ona wykorzystała tę sytuację do tego, by nieść pomoc, bo pamiętamy, praca na kolei w tamtym okresie to nie była wdzięczna praca. To była praca nieraz i przy rozładunku ciał, przy podawaniu wody więźniom. Natomiast Markowska wykorzystała to do ratowania dzieci, które nieraz były podawane przez same matki z tych wagonów. Ona ratowała zarówno samych Romów, jak i też dzieci pochodzenia żydowskiego. Szukała też niekiedy młodych osób ocalałych po pogromach i egzekucjach, właśnie idąc w te miejsca. Natomiast o samej tej postaci wiemy niewiele. Przynajmniej o okolicznościach, w jakich to robiła. Dlaczego? Dlatego, że ona nie prowadziła jakiejś dokumentacji, ona nie była częścią jakiejś komórki konspiracyjnej. Przez co no tak naprawdę jej historia, poznanie tej historii jest utrudnione i zajęło naprawdę wiele lat. Co warto wspomnieć, takim głównym źródłem poznania w ogóle jej historii, to były tak naprawdę same relacje osób uratowanych, rodzin zastępczych, w których umieszczała ona te dzieci z fałszywymi dokumentami. W związku z czym no, tak naprawdę to jest z jednej strony powód, dla którego ta pamięć przetrwała, ale też jednocześnie dla którego zniknęła na wiele lat. Dlatego, że oczywiście ja tutaj wspomniałem o tym braku dokumentacji, ale był jeszcze jeden powód, dla którego postać Markowskiej przez lata była troszkę nieznana, no, czy by nie powiedzieć zepchnięta może i na margines. W każdym razie pamiętajmy o tym, że przez wiele lat po wojnie nie mówiło się o zagładzie Romów, o mordowaniu ich przez Niemców i o romskich bohaterach. No też, jak sami dobrze wiemy, Romowie mają specyficzną społeczność, są dość w niektórych aspektach zamkniętą grupą. No a sama Markowska też to, co robiła raczej po cichu. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy w okresie już III RP w latach 2000 powstał film dokumentalny o niej, bo wtedy ta postać stała się nieco głośniejsza, no, otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, została honorowym obywatelem jednego z

0: polskich miast. Także no, dopiero pod koniec życia tak naprawdę, a ona urodziła się w 26 roku, można powiedzieć, że wtedy dopiero zyskała tą sławę, na którą zasługiwała.
1: Czyli Alfreda Markowska przeżyła wojnę.
0: Oczywiście, że tak, przeżyła i później żyła dalej w swojej społeczności.
1: A jeśli chodzi o lekarzy, o których wcześniej mówiliśmy, czy znamy ich dalsze losy?
0: Jeśli dobrze pamiętam, to dr Łazowski napisał książkę nawet na temat tego, co robili. Przy czym była ta kwestia, że obydwaj mężczyźni wyemigrowali po wojnie. W związku z czym już żyli na emigracji.
1: Teraz chciałabym się cofnąć troszkę do początku naszej rozmowy, gdzie wspominałeś, że rozwadów zamieszkiwali głównie Żydzi. A jak dobrze wiemy z historii, no III Rzesza i Adolf Hitler nie mieli zbyt kolorowych planów na życie właśnie dla tej grupy społecznej. No i chciałabym właśnie przejść do tego takiego, myślę, najtrudniejszego momentu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do kwestii społeczności żydowskiej, czyli właśnie tego, jak wyglądała rzeczywistość właśnie mieszkańców Rozwadowa podczas niemieckiej okupacji.
0: No, z pewnością była ona tragiczna. Tutaj należy pamiętać, ja to już wielokrotnie mówiłem na antenie, ale jeszcze zasygnalizuję, że polityka Niemców względem Żydów na przestrzeni lat się zmieniała. Tutaj pewnym przełomem jest połowa roku 1941, no nie druga połowa roku 1941, kiedy Niemcy rozpoczynają inwazję na Związek Sowiecki i okazuje się, że na terenach, na które oni wkraczają, znajduje się liczna populacja żydowska, częściowo złożona również z wygnańców, których prawda oni wcześniej wyrzucili za granicę, a którzy później musieli jakoś ułożyć sobie losy w nowej sowieckiej rzeczywistości. W każdym razie to wymusiło na nich przyjęcie planu tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej na konferencji w Wannsee. I tak naprawdę to, co wydarzyło się w Rozwadowie, było tego pochodną. Bo w lipcu 1942 roku Niemcy przystąpili właśnie do akcji Reinhardt, która miała na celu ostatecznie rozwiązać ten cały, nazwijmy to brutalnie, problem. Oczywiście no, tutaj operując językiem Niemców. I dzień przed akcją akurat na terenie Rozwadowa pojawiły się obwieszczenia nakazujące wszystkim Żydom stawić się na środku rynku. Zajutrz rozpoczęła się zaś kilkugodzinna operacja likwidacyjna. Najpierw Niemcy zgromadzili na terenach rynku całą ludność żydowską i dokonali selekcji. Kto się nadaje do pracy, kto nie, kto jest kobietą, kto jest osobą starszą. No i wszyscy ci, którzy według tych kluczy niemieckich nadawali się do dalszej pracy, popędzili w kolumnach na stację kolejową, gdzie ich załadowano do bydlęcych wagonów, wysłano do obozu, zakłady, tam w Bełżcu akurat to był taki w zasadzie obóz główny, docelowy na tych terenach, no i zdecydowana większość nie wróciła. Natomiast starszych, chorych i tych, którzy no już nie byli w stanie iść, rozstrzelano na miejscu. Jak możemy się przekonać, to już był koniec tak naprawdę całego żydowskiego Rozwadowa.

starszych, chorych i tych, którzy już nie byli w stanie iść, rozstrzelano do miejscu. Jak możemy się przekonać, to już był koniec tak naprawdę całego żydowskiego rozwadowa. Koniec tak naprawdę całego żydowskiego rozwadowa.

która została publicznie najpierw pobita przez niemieckiego oficera, a później zastrzelona. I taki los właśnie spotykał te osoby, także nie było to w żaden sposób zgodne z etyką, z jakimikolwiek zasadami. Żydzi nie byli ludźmi w polityce hitlerowców. No i tak naprawdę to był właśnie kres, można powiedzieć, tego żydowskiego rozwadowa. Ja tu wspomniałem o tym podziale, prawda, na osoby zdolne do pracy i na te tak zwane nieprzydatne. Wydaje się więc, że trzeba tu wspomnieć o obozie pracy, który powstał również i w rozwadowie dla takich właśnie osób. Niemcy wierzyli, że a skoro już mają jakieś tam, powiedzmy, osoby zdolne do pracy, to niech trochę popracują, a później zajmą się nimi obozy czy karabiny. Akurat w okolicach Rozwadowa, jak wiemy, znajdowała się Stalowa Wola, znajdowały się zakłady południowe, świetna infrastruktura. Te zakłady południowe zresztą miały wtedy nieco inną nazwę, bo przekształcono je w zbrojeniowy kombinat Stahlwerke Braunschweig. No a tam z kolei, jak wiemy, potrzebowano sporej liczby pracowników, oczywiście pracowników, no lepiej powiedzieć taniej siły roboczej. Też co należy wspomnieć, no w Rozwadowie była też infrastruktura wojskowa, która no, też zapewniała jednocześnie personelowi strażniczemu też możliwości stacjonowania tam. No i oczywiście wreszcie obóz w Rozwadowie miał jeszcze jedną dodatkową specyfikę, to znaczy był połączony kolejowo bardzo dobrze, prawda? W związku z czym te transporty mogły spokojnie kursować. W każdym razie, kiedy powstał ten obóz? On powstał w roku

0: znajdował się pod zarządem SS-manów, też wspieranym przy okazji przez strażników głównie pochodzenia ukraińskiego, a także kapo wywodzących się z kolei z samych więźniów. Także tak mniej więcej można powiedzieć funkcjonował ten obóz.
1: A czy wiemy w takim razie, jak żyli więźniowie tego obozu?
0: Oczywiście, warunki były skrajnie ciężkie, no, typowe dla niemieckich obozów pracy. No, było przepełnienie, baraki były brudne, jak wiemy brud, no to i choroby, głód, no i oczywiście terror często sadystycznych strażników. No, każdego dnia o świcie pracowników ustawiano w kolumny i pędzono z tej górki około 5 km do zakładów Stalowej Woli, a po parunastu godzinach pracy wracali oni tą samą drogą, byli nadzorowani przez strażników. Za każde przewinienie jakiekolwiek, no tak naprawdę groziły szykany, a często też i egzekucje na miejscu. No, szacuje się generalnie, że w ciągu tych kilku miesięcy samego funkcjonowania obozu, a tu pamiętajmy, pierwszy transport tam przyjechał w sierpniu 1942 roku, tak naprawdę, no można powiedzieć, większość więźniów albo ginęła, albo po prostu była zastępowana nowymi transportami pełnymi ludzi zdolnych do pracy. Z całym tym terrorem, z całym funkcjonowaniem obozu pracy w Rozwadowie wiąże się postać Józefa Schwambergera, który był SS-manem i właśnie jeden z takich komendantów żydowskich obozów pracy, przede wszystkim na terenie Rozwadowa, który zasłynął z wyjątkowego sadyzmu, choć pamiętamy, że akurat w SS było sporo osób z tego typu biografią. Natomiast on cieszył się sławą takiego, nazwijmy to, mordercy obozowego. Człowieka, który z pozornym spokojem organizował grabież więźniów, kazał im w parę minut oddać wszystkie przedmioty, grożąc krótką drogą na cmentarz. Także to tak wiemy mniej więcej z relacji, prawda, na temat tego, jaki on był. Nadzorował selekcję, egzekucję. No i też był oczywiście obecny w trakcie transportów. Tak naprawdę mówi się, że był on odpowiedzialny za śmierć setek Żydów, którzy w tym okresie pracowali w Rozwadowie, czy właśnie byli pędzeni do tej Stalowej Woli. Po wojnie ukrył się w Argentynie, jak część zbrodniarzy niemieckich.
1: Jak chyba większość.
0: Większość może nie, aczkolwiek faktem jest, że rzeczywiście Argentyna z różnych powodów w tym czasie udzieliła schronienia wielu niemieckim zbrodniarzom wojennym, których później tropił Mossad, Centrum Szymona Wiesenthala. No i w latach 80. również Schwamberger został ujęty, wydany RFN w tamtym okresie istniejącemu i skazano go na dożywocie za to, co robił podczas wojny. Ostatecznie wiemy, że zmarł w więzieniu w Stuttgarcie w 2004 roku. Generalnie cały ten obóz na tej Rozwadowskiej Górce istniał kilka miesięcy. Dlaczego tylko tyle? No przede wszystkim dlatego, że ten pragmatyzm niemiecki tutaj zadziałał. Niemcy wyliczyli, że codzienne pędzenie więźniów 5 km do zakładów i później ich powrót jest wysoce nieefektywny. W związku z czym ostatecznie podjęli decyzję o likwidacji obozu i przeniesieniu go na teren zakładów Stalowej Woli, gdzie jeszcze urządzono nowy obóz, który już był połączony z fabryką typowo. No i łącznie chyba około 350 więźniów uznanych za zdolnych do pracy później jeszcze przeniesiono do tego obozu. Także tutaj mamy kilkaset osób, a gdzie pozostałe tysiące, prawda? Tutaj jest właśnie odpowiedź, że wielu nie przeżyło tego.
1: A czy wiemy w takim razie, przez jak długi okres czasu istniał obóz właśnie w zakładach południowych? Czy to było do czasu kapitulacji Niemiec?
0: Znaczy, no nie, no z prostej przyczyny, z racji tego, że kapitulacja Niemiec, która nastąpiła w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku, nastąpiła w Berlinie. Czyli te tereny były już wówczas pod kontrolą wojsk Armii Ludowej, no ale przede wszystkim też Sowietów i sowieckiej strefy wpływów. I tak naprawdę koniec funkcjonowania zarówno tego obozu, jak i innych tego typu, to wkroczenie po prostu Armii Czerwonej na te tereny. I w 1944 po prostu jedynie co Niemcy mogli zrobić, to jeszcze starać się zacierać ślady, bo jak wiemy, no, stara

0: się, tak jak w Auschwitz między innymi, wysadzali piece, palili dokumentację, żeby nie było nic, co mogłoby świadczyć o ich zbrodni. Choć jak wiemy, no i tak im się to nie udało. W każdym razie do lata 1944 te osoby musiały pracować w niemieckich zakładach, a później po prostu, kiedy Niemcy przystąpili do ewakuacji, no tak naprawdę przystąpili też jednocześnie do zacierania śladów, czyli de facto do mordowania również więźniów. Część rozstrzelano na miejscu, a część po prostu wyprowadzano w marszach egzekucyjnych, część jeszcze w głąb Generalnego Gubernatorstwa. No, tak naprawdę szacuje się, że przez te tereny obydwu obozów, w Rozwadowie i w Stalowej Woli, mogło przejść około 1200-1500 Żydów, z czego większość właśnie zginęła w wyniku wycieńczenia, egzekucji, później kolejnych jeszcze deportacji.
1: Zbliżając się już do takiego podsumowania naszej rozmowy, no takie ostatnie pytanie to, jak właśnie zakończyła się okupacja niemiecka na terenie Stalowej Woli i Rozwadowa?
0: Jak zasygnalizowałem wcześniej, ona skończyła się latem 1944 wraz z przesunięciem się linii frontu i wkroczeniem do Stalowej Woli, Rozwadowa, wojsk Armii Czerwonej. Także co wiemy, no, przez 5 lat tak naprawdę zakłady południowe, te przedwojenne zakłady południowe, służyły gospodarce zbrojeniowej Niemiec. 31 lipca 1944 roku w Nisku dochodziło już do walk akurat właśnie pomiędzy Niemcami a Sowietami. No a jeszcze tego samego dnia tak naprawdę te walki się wyciszyły już na tej linii Stalowej Woli, Rozwadowa. No i zapadła po prostu cisza. Niemcy już byli nieobecni. Wkrótce weszli Sowieci. No i tak naprawdę można powiedzieć, że to jest koniec niemieckiego terroru, a po prostu początek już życia.
1: Nowego.
0: Tak, to jest początek już zupełnie nowej rzeczywistości, która bynajmniej również nie była kolorowa.
2: Historia regionu.
1: Historia getta w Dębicy to opowieść o stopniowym wykluczaniu, izolacji i zagładzie kilku tysięcy żydowskich mieszkańców miasta, wpisana w szerszy kontekst niemieckiej polityki okupacyjnej oraz decyzji podjętych między innymi podczas konferencji w Wannsee. To również los Żydów z Rozwadowa, czyli dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli i innych miejscowości regionu, którzy zostali przesiedleni do Dębicy, a następnie w większości wywiezieni i zamordowani. Ten trudny temat podejmuję dziś w rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. No to zaczynając od początku, jak doszło do utworzenia getta w Dębicy i jaka była jego rola w ogólnym planie niemieckiej polityki wobec społeczności żydowskiej?
0: Ta polityka nie była jednolita, ale może po kolei. Getto zostało utworzone tak naprawdę niedługo po zajęciu Dębicy przez Niemców. Jeszcze w 1939 roku, prawda, tworzono wówczas Judenrat, czyli nazwijmy to taki samorząd żydowski, który po prostu tak naprawdę był w pełni zależny od okupantów, prawda, niemieckich, i w zależności od tego, na ile ci okupanci stosowali twardą politykę, na tyle ten Judenrat też sobie mógł pozwalać. No to jest też ciekawe zjawisko, ale no mówię, to nie jest akurat tematem jakichś bezpośrednich rozmów.
1: Wiemy, ile generalnie mieszkało wtedy Żydów w Dębicy w tamtym 1939 roku?
0: Jak dobrze pamiętam, parę tysięcy. Tak szacuje się, że było to mniej więcej w przedziale 2-3 tysięcy. Co ważne, Żydzi też mieli swoich przedstawicieli w samorządzie. To jest też dość ciekawe zjawisko, prawda, że odgrywali dość istotną rolę w życiu Dębicy, nie tylko napędzając tą gospodarkę, prawda, prowadząc działalność gospodarczą, handlową, ale też angażując się w sprawy samorządu. Zresztą to jest też w ogóle ciekawy przypadek, bo kiedyś tak naprawdę, chyba w dwudziestoleciu międzywojennym, była taka sytuacja, że burmistrza obroniła koalicja syjonistów i proboszcza, więc prawda, to jest tak, no mówię, to pokazuje też specyfikę tamtych czasów.
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze o tym wiedzą, ale rozmawiamy z ekspertem, jeśli chodzi o społeczność żydowską.
0: Ach, bardziej sowiecką, no ale dobrze, możemy tak mówić. W każdym razie, rzeczywiście, pamiętajmy, w 1939, co jest też bardzo ważne, to jeszcze nie był ani obóz, ani getto, ale też już nienormalne życie. Niemcy ograniczali ludności żydowskiej między innymi prawa do

0: pracy, prawa do zaangażowania w działalność jakąkolwiek tak naprawdę w sferze publicznej, tak naprawdę w większości przypadków alternatywą była dla nich tak naprawdę praca taka, nazwijmy to już wyzyskiem tak naprawdę.
1: A czy byli już wtedy w jakiś sposób oznaczani, że należą właśnie do tej społeczności żydowskiej?
0: Tak, to już od lat 30. w Niemczech się rozwijało. Generalnie ta segregacja, no pamiętajmy też o edyktach norymberskich, także generalnie polityka nazistów względem Żydów była od samego początku represyjna, przy czym, co jest istotne, nie chodziło od początku, w Niemczech się rozwijało. Generalnie ta segregacja, no pamiętajmy też o edyktach norymberskich, także generalnie polityka nazistów względem Żydów była od samego początku represyjna, przy czym, co jest istotne, nie chodziło od początku.

0: Oczywiście już tworzą się takie pełnoprawne getta, prawda? Czyli takie, można powiedzieć, odgrodzone przestrzenie, odgrodzone dzielnice żydowskie, z których wysiedlano obywateli innego pochodzenia niż żydowskie i umieszczano samych Żydów. To jest w ogóle dość też istotne. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że te warunki były dość ciężkie, bo jeśli na przykład dana dzielnica mogła być zamieszkiwana w takich, nazwijmy to, pokojowych czasach przez parę tysięcy, to zjawiskiem typowym w gettach było przeludnienie, ograniczony dostęp do żywności. Więc te warunki z upływem czasu się zmieniały w coraz gorsze. I zresztą wydaje mi się dość dobry przykład, między innymi film Pianista, jeśli ktoś widział, jak te warunki z czasem wyglądały, właśnie tak to by wyglądało. W każdym razie, jak to wyglądało w przypadku Dębicy, jeśli mówimy o tym początku 1941 roku? Generalnie oni wyznaczyli, Niemcy, jedną z takich najbiedniejszych dzielnic w pobliżu rynku. Czyli też to jest istotne, prawda, że nie szukają jakichś, powiedzmy, nawet nie zastanawiają się nad warunkami aprowizacyjnymi, za przeproszeniem upychają tych ludzi w miejscu, które, powiedzmy, byłoby mniej wartościowe od pozostałych, prawda? Także początkowo mamy to rzeczywiście te parę tysięcy tych Żydów dębickich, a z czasem zjeżdżają kolejni. Żydzi w getcie dębickim pochodzili z różnych miejsc dzisiejszego Podkarpacia, między innymi także z Rozwadowa, z Tarnobrzegu, ale też i innych okolicznych miejscowości, bo wiemy między innymi o przykładach z Pilzna czy z Sędziszowa też. W każdym razie wspomniałem już o tych ciężkich warunkach, ale kiedy tak naprawdę, bo to jest istotne, Niemcy zdecydowali się na to, jak to dziś mówimy w historiografii, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, to są akurat słowa inspirowane konferencją w Wannsee, to był 20 stycznia 1942, kiedy rzeczywiście zdecydowano o tym, o tak naprawdę zagładzie milionów osób. 20 stycznia 1942, czyli data konferencji w Wannsee, nie była przypadkowa. Przede wszystkim dlatego, że nasi słuchacze mogą też mieć wiedzę, 1942 rok, jeśli interesują się dziejami II wojny światowej, to wiedzą, że trwa już wojna nie tylko na zachodzie, ale również i na froncie wschodnim, czyli agresja na Związek Sowiecki. Dlaczego to było istotne? Dlatego, że są różne przypuszczenia historyków, co ostatecznie było taką przyczyną, która skłoniła Niemców do zorganizowanej akcji zagłady. Natomiast najprawdopodobniej wynikało to z faktu, iż w momencie, kiedy Niemcy wkraczali na zachodnie tereny Związku Sowieckiego, nie spodziewali się, że natkną się na aż tak dużą liczbę ludności żydowskiej. I to trochę przeczyło, prawda, ich planom, bo ile na początku starano się ich, jak wspomniałem, tak brzydko wypchać z kraju, tak w tym momencie stwierdzono, że trzeba coś innego zrobić. No. I stąd właśnie zapadła decyzja o ostatecznej zagładzie. Tak naprawdę 42 lato, czyli właśnie, powiedzmy, pełnię tak naprawdę akcji Reinhardt, tak zwanej, to właśnie moment, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się seria deportacji do obozów koncentracyjnych, do obozów zagłady, ale też i czasami do niewolniczej pracy, co jest też istotne, bo Niemcy uważali, że oczywiście mordujemy, ale jeśli są wśród tych Żydów osoby, które mogą w jakiś sposób przysłużyć się przemysłowi wojennemu Rzeszy, to można jeszcze ich wykorzystać do momentu, aż powiedzmy przestaną być jakąś wartościową...
1: Potrzebni.
0: Tak, przestaną być taką wartościową siłą roboczą.
1: Czy
0: tak,
1: właśnie w getcie w Dębicy znalazły się takie osoby, które przetrwały przynajmniej przez jakiś czas?
0: Oczywiście, zresztą mamy dane, że jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej jedna osoba jeszcze po wojnie mieszkała w Dębicy, pochodzenia żydowskiego albo parę, ale samo to, prawda, jak często mówimy o...
1: Z kilku tysięcy parę osób?
0: Tak, tak jak na przykład mamy Rzeszów, prawda, gdzie większość Żydów zawieziono do Bełżca. Zresztą Żydów z getta w Dębicy również tam zawożono. To był taki, powiedzmy, że jeden z najbliższych obozów.
1: Czyli tych mieszkańców dzisiejszej Stalowej Woli, czyli Rozwadowa, Sędziszowa i tak jak mówiłeś, oni wszyscy trafili do Bełżca.
0: W zdecydowanej większości przypadków, bo wiadomo, czasem można ich było teoretycznie gdzieś indziej skierować, ale generalnie tak to

0: wyglądało. Także w trakcie serii likwidacji właśnie taki był los najczęściej tych ludzi.
1: Tu przypomnijmy, to jest chyba lipiec, z tego co pamiętam.
0: Tak, to był dokładnie mówiąc 21 lipca 1942 roku. To była wtedy właśnie pierwsza, z ogólnie mówiąc, trzech deportacji, które wtedy spotkały właśnie mieszkańców getta w Dębicy. Oprócz też, co jest istotne, bo tu oczywiście mówimy o tych wywożonych do Bełżca, ale też pamiętajmy, że czasami Niemcy starali się sobie pomóc, tak to nazwijmy, to znaczy czasami jeśli była taka możliwość, no to wywożono ich do lasów, mordowano.
1: To na miejscu.
0: Tak, bo uznawano, że to i tak nie są osoby, które w jakiś sposób pożyją długo.
1: Czy to byli starsi ludzie, dzieci?
0: Najczęściej. To były pierwsze osoby, które tak naprawdę szły. To często mamy sceny, prawda, jak niektórzy czytali lektury w szkole, to też pamiętają, proszę państwa, do gazu między innymi, gdzie też to było właśnie pokazane, jak to okrucieństwo jest jakieś, było tak naprawdę zamienione w codzienność. Bo to jest też istotne, że to tak naprawdę była praca dla tych ludzi. W sensie dla Niemców, dla wszystkich oprawców, codzienność, prawda? Także w tym przypadku, gdzie odbywały się egzekucje, mogły się odbywać już na terenie getta, a na przykład w przypadku Dębicy, no też wiemy, że w Wolicy dochodziło do takich właśnie morderstw.
1: Czy wiemy, ilu Żydów zabito na miejscu, a ilu skierowano dalej do obozów pracy?
0: Prawdopodobnie kilkaset zostało w trakcie, mówię o tej pierwszej fali, prawda, czyli z lipca 1942. Kilkaset zostało zastrzelonych na miejscu. Około 2 do 4 tysięcy trafiło do obozu zagłady w Bełżcu. A oprócz tego jeszcze około 200 osób wysłano do obozu w Pustkowie, przy czym tu też ważna rzecz, że obóz w Pustkowie był akurat dość specyficzny, bo on nie był stricte adresowany do ludności żydowskiej, ale większość stanowili tam jednak więźniowie pochodzenia sowieckiego, najczęściej jeńcy. Także z niektórych, co jest istotne, też kierowano właśnie do pracy, czy nie tylko do Pustkowa, ale też niektórzy znaleźli się między innymi w fabrykach w Rzeszowie czy Mielcu. To jest też to, o czym kiedyś tutaj mówiłem, że akurat te fabryki były z dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, zakłady lotnicze czy tego typu przedsiębiorstwa były zajmowane przez Niemców i później tam też między innymi zmuszano do pracy ludność żydowską.
1: To może teraz przejdźmy do przebiegu akcji likwidacyjnej getta w Dębicy. Wspominałeś, że na początku był to 21 lipca 1942 roku. A jak długo właśnie trwał ten proces?
0: Jeśli mówimy o tych wydarzeniach właśnie z tego 21 lipca, no to warto zwrócić uwagę też, jak bardzo dehumanizującym zjawiskiem był sam proces selekcji, prawda? Bo tych ludzi gromadzono w okolicach Księżej Łąki i po prostu Niemcy zza stołu decydowali, kto się nadaje jeszcze do pracy, a z kogo już, że tak brzydko powiem, nic nie będzie. Także ci, którym się poszczęściło, no to mogli wrócić do getta, natomiast pozostali byli właśnie w tej Księżej Łące, w zasadzie w takim zagłębieniu terenu w pobliżu, likwidowani. To były najczęściej osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne, generalnie, jak to możemy określić, nieprzydatne dla Rzeszy. Generalnie proces sam trwał do wiosny 1943. Druga fala deportacji nastąpiła jesienią 1942 roku. Co jest ciekawe, już wówczas w getcie odnotowano około 600 osób, także to też nasi słuchacze mogą to sobie wyobrazić. Na początku zaczynaliśmy od liczb 2-3 tysiące żydowskich mieszkańców Dębicy, później do 4 tysięcy mieszkańców getta, później tak naprawdę już w 1942 widzimy tak naprawdę setki jedynie tych mieszkańców, prawda? Także już taki w zasadzie cień tych, którzy pozostali. A tymczasem Niemcy też zaostrzają terror. No, ogłoszono m.in., że każdy, kto udzieli jakiegokolwiek schronienia Żydom, będzie karany śmiercią. Trwały kolejne akcje deportacyjne, egzekucje. No, nastroje wiadomo, jakie mogły być. No, prawda? Większość już czekała po prostu na ostateczny koniec. A ten nastąpił w kwietniu 1943 roku. Jeszcze wykorzystano tą grupkę, która była zdolna do pracy i wysłano ich, jak dobrze pamiętam,

0: w okolice Krakowa albo do innych gett jeszcze, natomiast pozostali już od razu ginęli. Także spotkałem się z danymi, że kiedy w 1945 roku sprawdzano, ile rzeczywiście może być takich żydowskich mieszkańców tej Dębicy, no to tak naprawdę wtedy jeszcze było ich około 50, ale to jest to, co mówiłem, że później tak naprawdę cała ta grupa praktycznie, poza tam jedną czy dwiema osobami, one wyjechały od razu, prawda, do Stanów Zjednoczonych, do Izraela. Czasem po prostu szukając lepszego życia, albo jakichś swoich krewnych. No. Zresztą w przypadku Żydów z terenu dzisiejszego Podkarpacia, ale też i innych miejsc, no, to też było dość częste zjawisko, prawda? W Yad Vashem często później, jeszcze już wiele lat po wojnie, zostawiano kartki, kogo szukają, kto szuka. Był na przykład, wiem o takim panu z Ryboty, czy akurat takiej miejscowość pod Przemyślem, który nazywał się ostatnim Żydem z Ryboty, czy mówił w wywiadach, że od kilkudziesięciu lat szuka jeszcze któregoś z tych swoich krewnych albo sąsiadów, no i nie może znaleźć. Także no to jest właśnie ten wymiar tej tragedii.
1: Przechodząc już do końca naszej rozmowy, chciałabym cię zapytać o to, jak pamięć właśnie o tych wydarzeniach jest dzisiaj pielęgnowana, czy to w Dębicy, czy w innych częściach naszego regionu.
0: Stosunkowo niedawno, bo tak naprawdę co roku obchodzimy rocznice, między innymi Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu w styczniu, w lipcu rocznice akcji Reinhardt, prawda, w różnych miejscowościach Podkarpacia. Generalnie ta pamięć jest żywa i mam wrażenie, że zaczyna interesować coraz większe grono osób, choć oczywiście są czasem pewne nieporozumienia. Na przykład w Dębicy wiem, że dyskutowano na temat granic getta, gdzie ono dokładnie się znajdowało, w których miejscach. Zresztą to jest zawsze tak naprawdę dość trudne czasem do ustalenia ze względu na różne relacje, prawda, czasem sprzeczności. Ale generalnie wiem, że w Dębicy oznaczono te granice getta i że można się natknąć na pewne tablice. Zresztą w wielu miejscowościach tak jest. Także też widzimy, że co jest chyba ważne, to to, że zaczynamy traktować historię ludności żydowskiej z tych terenów jako część naszej własnej historii, co jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, chociaż w spisach ludności często figurowali obywatele wyznania mojżeszowego, katolicy, prawosławni, to jednak to byli wszystko, to ci oni wszyscy byli obywatelami Rzeczpospolitej, o czym też...
1: Wielokulturowej Rzeczpospolitej.
0: Tak, i o tym właśnie należy pamiętać przede wszystkim, bo czasem jest taka tendencja jeszcze z lat Polski Ludowej, prawda, że ci swoje, my swoje, no a tymczasem nie, no to jest tak naprawdę historia całego naszego państwa i to nie jest żaden jakiś spisek czy jakaś próba zmuszenia do czegoś, to jest po prostu sprawiedliwość.
2: Historia regionu.
1: Słów kilka o tradycjach wisackich i o tym, w jaki sposób powstaje drewniana łódź. Ciekawostki na ten temat zdradzili mi retman wisacki Mieczysław Łabęcki i szkutnik Jarosław Pokora z Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego. Zapraszam.
3: W 1991 roku w Ulanowie powstało stowarzyszenie, które celem było między innymi odtworzenie bogatych tradycji flisackich na terenie naszego miasteczka, które nazywało się też z racji właśnie tego wykonywanego zawodu Małym Gdańskiem. I tak w 1993 roku popłynęliśmy pierwszy raz do Gdańska tratwą, która miała około 80 metrów długości. Na szczęście mieliśmy ze sobą jednego człowieka, który był zawodowym flisakiem jeszcze po wojnie, gdzie z Górnego Sanu, z Bieszczad, spławiano duże ilości drewna do okolicznych tartaków w okolicach Niska i obecnej Stalowej Woli. W ten sposób odtworzono zanikający zawód flisaka. Pozyskaliśmy odpowiednie uprawnienia zawodowe, ale tratwa, załóżmy, z Ulanowa do Gdańska płynie jeden miesiąc. No i uznaliśmy, że powinniśmy pójść w jakimś kierunku, które oczywiście związane jest z flisactwem, ale pozwoli nam na kontynuowanie tych naszych pasji przez kolejne miesiące. I tak powstał galar. Galar, który był oczywiście jednostką dosyć taką kiedyś niemrawą, nazwijmy to, na wodzie, bo płynął tylko w jednym kierunku do Gdańska. Tam został rozładowywany, nie miał żagli, w związku z tym no, tam został sprzedany.

0: dawane również na miejscu. Przez kolejne lata żeśmy eksperymentowali, oczywiście uczyliśmy się trochę, wracaliśmy do tych jednostek, które kiedyś pływały po naszych rzekach. No i zbudowałem akurat nie tutaj na naszej okolicy, ale nad Wisły, pierwszą jednostkę o nazwie BAT. Piękna żeglowa jednostka z dwoma masztami, czterema żeglami oraz coś, co kiedyś pływało, czyli Dubas, ale przez, myślę, że ostatnie 150 lat na sanie nie pływało. Więc ciągle wracamy do tych jednostek, które kiedyś tutaj pływały, służyły na przykład jak bat do oddychtowania, albo inaczej mówiąc do przewozu z brzegu na większe statki typu szkuta, która mogła mieć nawet do 40 metrów długości i nie wszędzie mogła wpłynąć. Czyli po prostu trzeba było takich jednostek, które by mogły rozładowywać i załadowywać te większe jednostki. Do tego służyły baty. Natomiast Dubas był jednostką, która mogła płynąć do Gdańska, załóżmy, stąd i wracać, bo miała właśnie napęd w postaci żagla rejowego, a jednostki typu bat mają żagle rozprzowe. Więc odkrywamy coś nowego i chcemy pójść w tym kierunku, żeby nie tylko otworzyć ten zawód wisaka, ludzi, którzy obsługiwali te jednostki, a przede wszystkim, żeby na tym terenie powstał zakład skutniczy, który mógłby zgodnie z prawidłami sztuki skutniczej odtworzyć te drewniane jednostki, które kiedyś były, a obecnie są niezwykłą rzadkością.
1: No właśnie, skoro już mówimy o szkutnictwie, to czy mogliby nam panowie opowiedzieć właśnie, czym jest zawód szkutnika, czym zajmuje się szkutnik?
2: Może tak na wstępie to opowiem, od czego zaczęła się moja przygoda ze szkutnictwem. Tutaj jest ogromna zasługa m.in. Żeńskiego Uniwersytetu Ludowego. Kilka lat temu, uczestnicząc właśnie w warsztatach z kolegą Adamem Mroczkiem, pomagaliśmy w budowie galara i od tego zaczęła się nasza przygoda tak ze skutnictwem. Później wybudowaliśmy drugiego galara, dwie pychówki, mniejsze łodzie takie.
1: A gdyby mógł pan nam wyjaśnić, czym jest galar, pychówka, tak po prostu położyć kawę na ławę i po
2: galary
1: prostu powiedzieć, czym są te jednostki?
2: To są też łodzie drewniane, kiedyś służące do przewozu materiałów różnego rodzaju, generalnie do transportu. A łodzie pychowe to są mniejsze jednostki, które tak służyły do różnych tam, różnych prac, do przeprawiania się na drugą stronę brzegu, przetransportowania mniejszych ilości materiałów. I właśnie ta przygoda się rozpoczęła, jak już wspomniałem, dzięki Niżańskiemu Uniwersytetu Ludowi. Powstała szkutnia, nieduża szkutnia w Bielinach.
1: Z jakich materiałów wykonywane są takie jednostki i z jakich technik korzystacie przy ich wykonywaniu?
2: Jednostki tego typu wykonywane są z drewna. Drewno to może być różnego rodzaju. Przeważnie jest to sosna lub modrzew. Niektóre elementy są wykonywane z drewna dębowego. Wykorzystywane do budowy tego typu są tradycyjne techniki szkutnicze sprzed lat.
1: Czyli jakie?
2: Dyktowanie sznurem konopnym. Używamy też paku do podwijania niektórych elementów gwoździ, smołę drzewną, olej lniany do impregnacji.
1: Tutaj właśnie przy opowiadaniu nam, na czym polega właśnie, w jaki sposób budowane są takie jednostki, używa pan takiego specjalistycznego słownictwa. Ja właśnie znalazłam, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam na stronie Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego taki słowniczek pojęć. Znalazłam tam różne słowa, na przykład dyktowania, ale było ich tam więcej. Czy mógłby pan nam przybliżyć właśnie znaczenie tych słów?
2: No, tych słów w szkutnictwie używane jest wiele, a takim właśnie, może takim najbardziej popularnym, to jest dyktowanie, czyli uszczelnianie łodzi sznurem konopnym, zapobiegające przeciekom wody, dostawaniem się wody na pokład.
1: Jakie jeszcze słownictwo jest potrzebne właśnie, żeby zrozumieć działalność takiego szkutnika?
2: No na przykład są tam jeszcze takie elementy konstrukcyjne łodzi, które nazywane wręgami, które są pozyskiwane

0: przeważnie z drzew dębowych. Są to takie krzywe gałęzie, które później są obrabiane i dopasowywane do kształtu łodzi, które nadają mu później sztywność i taki niezbędny element konstrukcyjny, ale też upiększają tą łódź.
1: Znamy już takie przykładowe słownictwo, którym posługuje się szkutnik, ale nie wiemy, z jakich elementów składa się łódź drewniana, więc zacznijmy może od początku. Z jakich elementów składa się właśnie taka łódź drewniana, czy to pychówka, czy inna?
0: Na pewno każdy widział kiedyś łódź, także na pewno łódź składa się z dna, które jest połączone tak zwanymi dennikami. Łódź posiada też burty, które są spięte w części przedniej tak zwaną sztobą, czyli takim kawałkiem drewna przeważnie dębowego lub tam może być też owocowe, które spina deski burtowe do siebie razem. No i na tyle mamy tak zwaną pawęż, kawałek deski dębowej. Między innymi spina ona te deski burtowe, bo poza tym na tym zawiesza się też silnik napędzający tą łódź. W środku łodzi też mamy to już, co wcześniej wspomniałem, tak zwane wręgi nadające sztywność i kształt łodzi i też upiększające. Dodatkowymi elementami mogą być ławki, skrzynie, w których możemy tam schować różne rzeczy. Podstawę pod maszty, jeżeli chcemy tam mieć ożaglowanie, no to i mocowanie masztu. No i takie dodatkowe elementy to są jeszcze knagi na przykład, to są takie elementy, do których wiąże się liny, na przykład do cumowania łodzi przy brzegu, czy do drugiej jednostki. No i to generalnie jest wszystko. To są, nie są zbyt skomplikowane jednostki, nie posiadają tam wiele elementów, także...
2: Tych nazw było sporo, jednostek. One oczywiście różniły się budową i tak dalej, ale to były jednostki, które głównie służyły do przywożenia różnego rodzaju towarów. No i w zależności od tego, do czego służyły, no więc ich kształt i budowa była różna. Ja się cieszę, że w ogóle coś takiego było, bo pamiętam ze swojego dzieciństwa, to były właśnie takie pychówki, nie takie piękne jak teraz, ale które służyły właśnie do przewożenia z brzegu na brzeg płodów rolnych i tak dalej, i tak dalej. No więc takie, a obecnie to rzeczywiście funkcjonuje i to już naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że to będzie duży rozwój w tym kierunku, związany nie tylko z samą budową, ale właśnie z odtworzeniem tych materiałów, które służyły dawniej do... A tych warsztatów szkutniczych było nad brzegiem Sanu sporo. Nie tylko w samym Ulanowie, ale w poszczególnych miejscowościach również. Między innymi w Bielinach.
1: Pozostając w tematyce szkutnictwa, widziałam na stronie Nierzeńskiego Uniwersytetu Ludowego, że prowadzicie warsztaty z mistrzem. Na czym one polegają i na czym one polegają po prostu?
0: Warsztaty tego typu polegają na pokazaniu i jeżeli są chętni, no to na nauce budowy tradycyjnych łodzi drewnianych.
1: Ilu osób potrzeba do budowy takiej łodzi drewnianej?
0: Generalnie to do budowy łodzi drewnianej wystarczy jeden szkutnik, ale zawsze łatwiej jest na pewno budować we dwóch, czy tam we trzech. No, zawsze to im większe jednostki, tym większe wyzwanie.
1: Ale tytułowy mistrz musi mieć przecież uczniów, nie?
0: Generalnie powinien mieć i zwykle się trafiają. I są, nie jest zbyt wielkie zainteresowanie, jednak powoli zaczyna się to odradzać i są chętni do nauki tego ginącego już zawodu.
1: Głównie mężczyźni, czy kobiety też się zdarzają?
0: No powiem, że i wśród kobiet jest też jakieś zainteresowanie. Są nawet panie, no co pływają, nie? Po tradycyjnymi łodziami drewnianymi. Może tutaj, nie wiem, czy na Sanie, ale na Wiśle spotyka się.
2: Odtwarzanie tradycyjnych łodzi, które niegdyś pływały po naszych rzekach, a właściwie obszar naszego działania to San i Tanew, na którym leży nasz powiat, więc odtwarzanie tych jednostek nie służy samo w sobie celowi, jakim jest pokazanie ludziom tych jednostek, które niegdyś pływały, ale również ich wykorzystywanie. Prowadzimy działalność gospodarczą, pływamy z turystami, mówimy o flisactwie, o szkutnictwie, o tych łodziach, a zainteresowanie jest spore, no więc z roku na rok przybywa chętnych do pływania tymi jednostkami. Z tego ogromnie się cieszymy, bo w zasadzie dzięki poszczególnym ludziom, nie podzielam tego zdania, że nie ma ludzi,

dziedzinie niezastąpialnych, bo w naszym przypadku wystarczył jeden, który potrafił nauczyć na początku kilka osób, a teraz już naprawdę sporą gromadę ludzi, która otwiera ten tradycyjny zawód flisaka. Pływałem po różnych rzekach Polski, nie tylko zresztą Sanem i Wisłą, po Odrze, po Barcie, płynęliśmy kanałem Elbląskim, Biebrzą i tak dalej, więc pokazujemy ten zawód i co owocem tego było wpisanie flisarstwa na listę światową UNESCO, więc to jest pierwsza taka pozycja w ogóle w województwie podkarpackim, z czego się ogromnie cieszymy i widzimy, że właśnie ten rozwój początkowo flisarstwa spowodował właśnie

rzeka, pływałem po różnych rzekach Polski, nie tylko zresztą Sanem i Wisłą, po Odrze, po Barcie, płynęliśmy kanałem Elbląskim, Biebrzą i tak dalej, więc pokazujemy ten zawód i co owocem tego było wpisanie flisarstwa na listę światową UNESCO, więc to jest pierwsza taka pozycja w ogóle w województwie podkarpackim, z czego się ogromnie cieszymy i widzimy, że właśnie ten rozwój początkowo flisarstwa spowodował właśnie

0: Mówimy tutaj o Wiśle, gdzie apogeum tego jest podczas takiego przedsięwzięcia, jakim jest Festiwal Rzeki Wisły, gdzie są przez tydzień prezentowane różnego rodzaju jednostki, których przybywa w liczbie około 40, przy czym nie wszyscy chętni tam mogą się znajdować. Są też jednostki z naszego terenu zapraszane, z tego się ogromnie cieszymy i uczestniczymy w tymże festiwalu.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Działa przez całą dobę, zapewnia schronienie, wsparcie psychologiczne i pomoc w najtrudniejszych momentach. Stalowo-Wolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej od lat pomaga mieszkańcom naszego powiatu mierzyć się z przemocą, traumą i innymi kryzysami. Jak wygląda ta pomoc w praktyce i z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się mieszkańcy? O tym rozmawiałam z panią Patrycją Rząd, dyrektorką SOWiK-u.
3: No to może na początek, jak opisałaby pani właśnie misję i działalność SOWiK-u komuś, kto nigdy o was nie słyszał?
4: Stalowo-Wolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej jest taką instytucją, która pracuje w obszarach właśnie związanych z kryzysami różnymi. Skupiamy się głównie na pracy terapeutycznej, interwencyjnej i wsparciowej, ale też prowadzimy hostel całodobowy dla osób, które doświadczają wszelakich kryzysów związanych z przemocą domową, czy też klęsk, katastrof, kataklizmów i mogą u nas mieszkać do 3 miesięcy. Ośrodek jest całodobowy i całoroczny. Pracujemy głównie z osobami dorosłymi, czasami z dziećmi, ale to głównie z dziećmi, które mieszkają właśnie z rodzicami u nas w hostelu, bądź doświadczyły dużej traumy związanej z śmiercią, bądź jakimś wydarzeniem suicydalnym.
3: Jakie osoby mogą właśnie otrzymać wsparcie tutaj w SOWiK-u? Czy to są mieszkańcy tylko Stalowej Woli, czy też tutaj ościennych gmin?
4: SOWiK jest instytucją działającą w obszarze całego powiatu. Mogą u nas skorzystać wszystkie osoby będące mieszkańcami powiatu stalowo-wolskiego, czyli wszystkich gmin powiatu stalowo-wolskiego, jak również gminy Stalowa Wola.
3: Kto najczęściej właśnie trafia tutaj do SOWiK i jaką pomoc takiej osobie oferujecie?
4: Osobami, które do nas trafiają, to są właśnie osoby, które doświadczają różnych form kryzysu bądź potrzebują wsparcia w jakiejś trudnej codzienności. Pracujemy właśnie tylko i wyłącznie z osobami dorosłymi i pełnoletnimi i takiej pomocy mogą u nas uzyskać. Pracujemy w obszarach właśnie wsparcia, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pomocy pedagogicznej. Realizujemy też takie formy superwizji koleżeńskiej dla pracowników oświaty.
3: A co to oznacza?
4: Superwizja koleżeńska to są takie działania skierowane właśnie do pracowników oświaty w obszarze różnych form kryzysu, z którymi oni się spotykają wśród dzieci i młodzieży i mogą sobie do nas przyjść na takie spotkanie, w trakcie którego te działania są omawiane i też osoba, która od nas to prowadzi, jakby pokazuje swoje spojrzenie i no daje takie też wskazówki, jak rozwiązać dany problem, gdzie można skierować dzieci i młodzież, jakby żeby też pokazać taką właśnie trochę stronę edukacyjną też kryzysu i przemocy, bo to też jakby, no taka też jest misja ośrodka, że nie tylko pracujemy już z będącym kryzysem, ale też skupiamy się na takiej pracy edukacyjnej i psychoedukacyjnej.
3: Takiej zapobiegawczej.
4: Zapobiegawczej, tak.
3: Czyli w takich zajęciach mogą wziąć udział na przykład nauczyciele?
4: Tak, najczęściej właśnie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, również pracowników przedszkoli, głównie z terenu miasta Stalowa Wola, natomiast były u nas również na spotkaniach pracownicy ościennych gmin.
3: A tacy nauczyciele mogą się sami tutaj do was zapisać na takie warsztaty, czy zapisuje je na przykład przełożony, czy na przykład dyrektor jakiejś szkoły?
4: Z reguły zdarza się tak, że sami nauczyciele się do nas zgłaszają, natomiast była też taka sytuacja, że całą placówkę zgłosił dyrektor.
3: Myślę, że zanim przejdziemy sobie do takiej obecnej działalności SOWiK-u, to cofniemy się na chwilkę w czasie, bo z tego co wiem, to

0: wcześniej, zanim właśnie obecny SOWiK powstał, funkcjonował powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej. Jak właśnie wyglądała ta droga?
1: Droga głównie opierała się o powstające przepisy i faktycznie wcześniej działał POIK, czyli od 1999 roku działaliśmy w strukturze powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej. I później na przestrzeni lat ta ustawa się zmieniała i też powstała ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. I też w tamtym czasie powstała taka ważna zmiana dotycząca tego, że hostele nie mogą być połączone właśnie placówka interwencyjna dla dzieci i młodzieży z placówką interwencyjną dla dorosłych. Stąd też w 2007 bądź 2008 roku powstała taka potrzeba rozdzielenia tych placówek, ponieważ działaliśmy wtedy w połączeniu z placówką interwencyjną przy Księżach Michalitach w Stalowej Woli. I w związku z tym, że była potrzeba rozdzielenia tej placówki od placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży, no to właśnie powstał taki projekt rozdzielenia tych placówek. Wtedy ówczesna pani dyrektor szukała miejsca, w którym taka działalność się może odbywać. No i udało się przy współpracy właśnie powiatu i gminy Stalowa Wola oraz organizacji pożytku publicznego stworzyć taki ośrodek na potrzeby właśnie realizacji zadań wynikających z gminy, jak też zadań wynikających z powiatu. No i właśnie łączymy to za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
0: To od jak dawna jesteście tutaj przy Polnej 18?
1: Przy Polnej 18 jesteśmy od 2009 roku i tutaj ośrodek jest nieprzerwalnie od tamtego czasu. Cały czas działa stacjonarnie i całodobowo.
0: Rozumiem, że tutaj jest ten jeden budynek, w którym my się teraz znajdujemy. To jest ten budynek, w którym prowadzicie te takie zajęcia z zakresu tej interwencji kryzysowej. A jest w takim razie drugi budynek, tak?
1: Nie. Wszystko jest skupione tutaj i działania interwencyjne i spotkania indywidualne prowadzimy w tym budynku, jak również hostel znajduje się na drugim piętrze, czyli wszystkie działania Stalowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej realizowane są w jednym budynku przy Polnej 18.
0: Jakie osoby najczęściej tutaj do Was trafiają? Z jakimi problemami może mierzą się mieszkańcy naszego powiatu?
1: Najczęstszymi problemami, z którymi pracujemy, no to jest oczywiście przemoc domowa i wszelkie skutki z tym związane, natomiast zdarzają się kwestie chorób przewlekłych, zdarzają się kwestie katastrof, kataklizmów. Pracowaliśmy z osobami doświadczającymi kwestii związanych z pożarem mieszkania. Pracujemy również w takich obszarach suicydalnych, których no niestety jest dosyć sporo. Często właśnie rodzice się do nas zgłaszają na takie konsultacje, jak rozmawiać z dzieckiem, jak pracować z dzieckiem, gdzie dla dziecka szukać pomocy. No czasami to są też osoby dorosłe, które potrzebują takiego wsparcia w tym zakresie. Natomiast no najczęstszym takim problemem, z którym pracujemy, no to jest właśnie kwestia przemocy domowej.
0: To chodzi o taką przemoc fizyczną, psychiczną, finansową?
1: W zasadzie trudno teraz rozdzielić te wszystkie formy przemocy. Oczywiście, że najczęstszą i tą najwidoczniejszą jest fizyczna, ponieważ najłatwiej jest ją zgłosić. Natomiast my pracujemy tak naprawdę z każdą formą przemocy. Najczęściej pracujemy z osobami, które doświadczają przemocy domowej, natomiast z pomocy mogą również skorzystać u nas osoby, które stosują przemoc domową.
0: A czy właśnie taki problem przemocy domowej może zgłosić na przykład sąsiad, jakaś bliska rodzina właśnie takiej osoby, która doświadcza przemocy? Jeśli ta właśnie osoba doświadczająca tej przemocy na przykład no, boi się po prostu o swoje życie.
1: W takich sytuacjach najczęściej warto, żeby sąsiedzi reagowali i wszystkie osoby, które widzą takie skutki, natomiast wtedy nie zgłaszamy tego do nas, do SOWiK-u, tylko do zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, bądź w każdej innej gminie.
0: A jeśli właśnie chodzi o te osoby doświadczające przemocy domowej tutaj z okolic Stalowej Woli, to czy to są osoby dorosłe, czy to jest młodzież, czy to są tacy starsi dorośli, seniorzy na przykład?
1: No z takich ogólnych naszych doświadczeń najczęściej osobami, które doświadczają przemocy domowej obecnie to są osoby starsze i dzieci. Jakby najwięcej osób takich występujących

0: Pracuję w niebieskich kartach właśnie jako osoby doświadczające przemocy domowej. Też no, obserwujemy coraz więcej takiej przemocy wynikającej z zaniedbania, czy to właśnie osób nieporadnych, czyli seniorów, czy też właśnie dzieci.
1: A kto kieruje właśnie przemoc wobec tych osób?
0: Jeżeli chodzi o seniorów, no to najczęściej się nam zdarza tak, że to są osoby, które sprawują jakąś tam opiekę, czyli dorosłe dzieci, dorośli wnukowie, bądź też, no jeżeli chodzi o dzieci, no to najczęściej to są rodzice.
1: A jeśli właśnie chodzi o te osoby doświadczające przemocy, to na jaką pomoc mogą liczyć tutaj w Sowiku i jak mogą ją otrzymać? Co muszą zrobić?
0: Jeżeli ktoś doświadcza przemocy domowej i potrzebuje naszego wsparcia, wystarczy zadzwonić pod nasz całodobowy numer telefonu dostępny na stronie internetowej. O każdej porze dnia i nocy można do nas zadzwonić i z takiej pomocy, z której można u nas skorzystać, to są przede wszystkim spotkania interwencyjne.
1: I na czym one polegają?
0: To są indywidualne spotkania z terapeutą, w trakcie których omawiane są trudności bądź jakieś potrzeby wynikające z właśnie tego, czego potrzebuje osoba będąca w kryzysie, bądź też może u nas taka osoba zamieszkać na okres 3 miesięcy w hostelu. Jakby zamieszkanie w hostelu nie wynika tylko z tej kwestii, że jeżeli nie mamy mieszkania, to możemy z niej skorzystać, natomiast czasami mieszkają u nas osoby, które potrzebują nabrać takiej życiowej sprawczości i żeby miały siłę przeciwstawić się sprawcy, więc też czasami takie osoby u nas przebywają właśnie przez te 3 miesiące, żeby nabrać takiej siły do tego, żeby z tej przemocy domowej wyjść.
1: Czy ten ich pobyt właśnie tutaj w waszym hostelu jest jakoś odpłatny?
0: Pobyt jest nieodpłatny. Przez pierwsze 10 dni takie osoby dostają od nas żywność, natomiast pozostały czas to już jakby zapewniają sobie same tą żywność i pobyt jest całkowicie bezpłatny. Nie potrzeba do nas żadnej formy skierowania czy też jakichś dokumentów. Wszystko jest wypełniane u nas już na miejscu.
1: Czyli tutaj omówiłyśmy sobie to, jaką właśnie pomoc mogą otrzymać osoby doświadczające przemocy domowej, a jakie właśnie inne osoby mogą skorzystać też z pomocy Sowiku? Wspominała Pani o takich osobach, które mają myśli samobójcze na przykład.
0: No to w zasadzie z podobnej formy, czyli właśnie spotkań indywidualnych z terapeutą, bądź psychologiem, bądź interwentem kryzysowym. To są takie formy wsparcia indywidualnego właśnie. Natomiast jeżeli są osoby, które doświadczają, nie wiem, na przykład klęsk, katastrof, kataklizmów, czyli na przykład komuś się spaliło mieszkanie, czy został zalany, no to też są takie formy, z których u nas można skorzystać z pobytu w hostelu. Też on jest do 3 miesięcy i też on jest bezpłatny.
1: A co na przykład z osobami chorującymi na taką postępującą depresję, które też mogą mieć w przyszłości takie na przykład myśli suicidalne?
0: Również u nas osoby, które zmagają się z kwestią depresji czy jakichś innych trudności życiowych, też również mogą u nas się umówić na spotkanie z terapeutą i skorzystać z takich form wsparcia indywidualnego.
1: Tutaj wcześniej wspominała Pani, że najczęściej zgłaszają się do Was osoby doświadczające przemocy domowej. A czy właśnie ten, no, w cudzysłowie, trend zmienia się z biegiem lat, czy te powody, dla których mieszkańcy tutaj Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego się tutaj zgłaszają, zmieniają się na przestrzeni lat?
0: Raczej to jest stała sytuacja, w sensie raczej te problemy, z którymi do nas trafiają klienci, no są stałymi problemami, natomiast zmiennością czasami są po prostu jakieś wydarzenia ogólnokrajowe bądź ogólnopowiatowe. Jeżeli mieliśmy powódź, no to wiadomo, że było więcej osób, które korzystały właśnie w związku z kryzysem powodzi, czy jak mieliśmy więcej pożarów, no to wiadomo, że było więcej takich osób, które z tego tytułu korzystały. Natomiast problematyka, z którą pracujemy, raczej jest na stałym poziomie i te problemy się powtarzają.
1: A czy te osoby, które się do Was zgłaszają, jest czasem tak, że przyjmujecie właśnie pod swoje skrzydła te same osoby, które na przykład nie poradziły sobie wcześniej z tym problemem swoim?
0: Jest taka grupa klientów, które na pewno do nas wracają, natomiast dla nas jakby po prostu pracujemy z osobą, która potrzebuje pomocy, więc jakby

0: czy ktoś korzystał, czy ktoś nie korzystał, zawsze z tej pomocy u nas może skorzystać.
1: Dobrze, no to mamy już te powody, dla których zgłaszają się do Was po pomoc mieszkańcy powiatu stalowowolskiego. Ale co się właśnie dzieje krok po kroku, kiedy ktoś po raz pierwszy zgłasza się do SOWiK, zdecyduje się właśnie zadzwonić do Was albo przyjść, zapukać do Waszych drzwi?
0: Jeżeli to są osoby, które potrzebują takiej natychmiastowej pomocy, no to wtedy, jeżeli ktoś się do nas zgłasza stacjonarnie, czyli przychodzi sam do nas, to wtedy otrzymuje pomoc właśnie psychologa albo interwenta kryzysowego, którzy rozeznają sytuację, jakiej tej pomocy z naszej strony potrzebuje i jaką może otrzymać. I wtedy jakby cały proces rusza właśnie w takiej współpracy naszego klienta z terapeutą bądź interwentem kryzysowym, z którym się spotkał. I oni ustalają taki plan pomocy, plan działania. Jakby terapeuta wie, jakiej my możemy pomocy udzielić, a jeżeli czegoś nie możemy, no to wtedy też taki klient dostaje od nas informację, gdzie i z jakiej pomocy może skorzystać. Z naszej pomocy można skorzystać całodobowo, więc jeżeli coś się dzieje w nocy, czy w święta, czy w jakikolwiek innym czasie, to zawsze może się do nas zgłosić właśnie albo osobiście do siedziby przy Polnej 18, bądź pod całodobowym numerem telefonu 15 642 5293. To jest całodobowy numer telefonu odbierany za każdym razem i pod nim na pewno taka osoba, która potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, dostanie informację, z jakiej pomocy może skorzystać u nas w ośrodku. A jeżeli to będzie jakiś taki problem, z którym my nie pracujemy, bądź nie mamy kompetencji w tym zakresie, to na pewno też ta osoba dostanie informację, gdzie i w jakiej instytucji i w jakim czasie może z takiej pomocy skorzystać.
1: Jak wygląda współpraca SOWiK-u z innymi instytucjami, czyli na przykład z policją, MOPS-em?
0: W związku z tym, że jestem również przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego w Stalowej Woli i moi pracownicy też wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych w ościennych gminach, to ta współpraca jest na takim dosyć szerokim zakresie, w związku z tym, że no ona już od wielu lat jest w Stalowej Woli wypracowana, więc my nie musimy wyważać już otwartych drzwi, tylko często wiele rzeczy rozgrywa się na takiej właśnie szerokiej współpracy. Często robimy spotkania interdyscyplinarne, w trakcie których omawiamy, jakiej pomocy, w jakich sytuacjach dane instytucje w Stalowej Woli mogą udzielić. Też staramy się, żeby ta pomoc była szeroka i też przede wszystkim adekwatna do potrzeb klienta. Też no, dzięki temu spojrzeniu interdyscyplinarnemu no, mamy taką możliwość szerokiej współpracy z instytucjami, też w związku z prowadzonymi takimi działaniami informacyjnymi dla mieszkańców miasta Stalowej Woli. Prowadzimy wraz z pracownikami MOPS-u i policji taką kampanię informującą właśnie mieszkańców, gdzie i jakiej pomocy mogą uzyskać. Też no, staramy się właśnie wychodzić do mieszkańców z taką formą edukacyjną, żeby oni wiedzieli, że to nie są zamknięte instytucje tylko dla wybranej grupy społecznej, natomiast
1: że nie są sami ze swoimi problemami.
0: Tak, dokładnie, i że też żeby wiedzieli, że to nie są instytucje zamknięte, tylko właśnie instytucje otwarte na potrzeby klientów.
1: W jaki sposób budujecie właśnie ze swoimi, no chyba można powiedzieć, pacjentami takie poczucie bezpieczeństwa?
0: Myślę, że to jest to odsłuchu, co mamy od naszych klientów. Wiedzą, że po pierwsze są anonimowi, że każdy problem jest ważny, no, że mają to poczucie bezpieczeństwa, bo jednak budynek jest oddalony od centrum, przystosowany do różnych niepełnosprawności, do różnych osób, które u nas przebywają. I też to często się pojawia w odsłuchu od naszych klientów, że ważna jest ta anonimowość. Trzeba pamiętać też o tym, że jako ośrodek jesteśmy zobligowani do całkowitej tajemnicy zawodowej, więc każda pomoc, której udzielamy, na pewno zostanie w tych murach, nie wyjdzie na zewnątrz i nie będzie formą, którą będziemy opowiadać i przedstawiać jako nasze doświadczenie. Ważnym aspektem też jest

0: fakt tego, że oprócz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, ośrodek zapewnia wsparcie prawne, przyjmuje klientów we wtorki, po wcześniejszym umówieniu też pod tym samym numerem całodobowym. Prawnik jakby udziela takich konsultacji i porad prawnych, no w zasadzie we wszystkich aspektach, natomiast no wiadomo, że najczęściej do nas, jeżeli chodzi o pomoc prawną, zgłaszają się klienci właśnie potrzebujący wsparcia, jeżeli chodzi o jakąś tam kwestię rozwodową, czy tam kwestię związaną właśnie z przemocą domową, czy kwestię związaną z jakimiś działaniami w obszarze właśnie być może ubezpieczenia mieszkania po pożarze, więc jakby wszelkie te problemy, no to też można się u nas umówić na bezpłatne porady prawne, z których mogą korzystać oczywiście mieszkańcy powiatu stalowolskiego.
1: Co powiedziałaby Pani osobom, które nas teraz słuchają, a właśnie być może doświadczają przemocy różnego rodzaju, czy po prostu mają taki trudniejszy okres w swoim życiu, a wahają się, żeby poprosić o pomoc, boją się tego?
0: Reaguj, pomoc jest bliżej niż myślisz. I myślę, że warto, żeby nam to też zostało w głowie i rezonowało w życiu, że pomoc psychologiczna nie jest czymś ujmującym, tylko że ona ma nam ułatwić i pomóc wyjść być może z jakiejś trudnej sytuacji, która po takim spotkaniu być może nabierze trochę innego światła i pokaże różne możliwości rozwiązania tego problemu.
2: Rezerwaty przyrody to często niewielkie obszary, które kryją w sobie bezcenne bogactwo natury. W powiecie stalowowolskim jest ich kilka, a każdy z nich opowiada inną historię o relacji człowieka z przyrodą. Czym dokładnie jest rezerwat, dlaczego jedne można odwiedzać, a inne pozostają zamknięte? O tym rozmawiam z doktorem Łukaszem Lisem, rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
1: Czym w zasadzie jest rezerwat przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
3: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie

0: rezerwat Śródziska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy, tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
1: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
0: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce, żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska, przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. No zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy, natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny przed działalnością człowieka, no tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
1: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
0: Tu jest kwestia, co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają. Też rezerwaty stepowe, murawowe, one też są zagrożone z tytułu nierobienia tam działań, które były dotychczas. Bo przede wszystkim te stepowe, te kserotermiczne rezerwaty to są tereny dawnych pastwisk. No teraz już z tym wypasem jest coraz ciężej, zresztą wypas na zazwyczaj stromych stokach, no to nie jest to coś fajnego. Tak więc z jednej strony człowiek jest zagrożeniem dla niektórych ekosystemów, podkreślam niektórych, natomiast co do niektórych to właśnie ta działalność człowieka powinna być utrzymywana. No służą temu działania z zakresu ochrony czynnej, które staramy się realizować w miarę posiadanych środków. Po prostu sami realizujemy te działania związane chociażby z wykaszaniem tych terenów otwartych.
1: A jak to wygląda ze strony mieszkańca okolicznych terenów? Czy taka osoba może wejść do takiego rezerwatu, żeby podziwiać właśnie tę przyrodę?
0: Tu kwestią istotną jest, czy rezerwat jest udostępniony, bo nie wszystkie rezerwaty w województwie podkarpackim są udostępnione, to znaczy nie wszystkie mają wyznaczone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie szlaki, bo prawdą też jest, że przez wiele rezerwatów przebiegają historyczne jakieś dukty, szlaki, czy w ogóle są tam ścieżki leśne, które mogłyby kusić, żeby tam sobie pospacerować. No niemniej jednak nie wszystkie rezerwaty wyznaczone do tego ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej, nartami, bo takie mamy możliwości, nie wszystkie są. Tu warto by było sprawdzić sobie taki rezerwat, do którego chcielibyśmy się udać. Najlepiej na Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. To jest taki rejestr ze wszystkimi formami ochrony przyrody, jakie w Polsce występują, ale też tam teraz staramy się na bieżąco

0: analizować informacje o tym, czy rezerwat jest dostępny, czy nie.
1: A których jest więcej? Takich udostępnionych właśnie do odwiedzenia, czy...
0: Niestety dla odwiedzających więcej jest tych niedostępnych. To wynika też z faktu, że wyznaczenie szlaku ruchu pieszego pociąga ze sobą szereg konsekwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zazwyczaj większość naszych rezerwatów to są tereny leśne, więc nadal tam zarządcą jest właściwy miejscowo nadleśniczy, a jeżeli są drzewa, są gałęzie, są wiatry, może to powodować, no może to te poruszanie się tym szlakiem może powodować zagrożenie i to właśnie na tym nadleśniczym spoczywa obowiązek utrzymania tego szlaku w należytym stanie, w tym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających. No niestety też ludzie jakoś ostatnio bardziej się boimy tej przyrody, coś taki proces następuje w społeczeństwie i jednak chcielibyśmy, żeby te szlaki były naprawdę w 100% bezpieczne. W związku z tym no problemem jest to, że żeby wyznaczyć, udostępnić taki rezerwat do ruchu turystycznego, to musi być proces, w którym jedna strona w postaci nadleśniczego wyznacza taki szlak, który wiadomo musi spełnić jakieś też te elementy związane z bezpieczeństwem. Następnie no, musi zdeklarować się, że utrzymuje ten szlak, a następnie my jako ten organ sprawujący nadzór nad rezerwatami przyrody wyznaczamy w formie zarządzenia i wówczas można w takim rezerwacie spacerować.
1: Czyli nie możemy w takim razie wchodzić na tereny, na takie obszary chronione. A co jeśli nie wiemy, że to jest właśnie rezerwat, właśnie nie zauważyliśmy tej tabliczki i wejdziemy na taki teren, a ktoś nas zobaczy, co wtedy się dzieje? Czy będziemy mieli z tego tytułu jakieś problemy?
0: Kwestia szczęścia. Prawda jest taka, bo oczywiście to nie, że do każdego rezerwatu nie można wejść, tylko tak jak mówię, tylko do tych z wyznaczonych szlakiem ruchu pieszego. Nie każdy o tym wie, że coś takiego jest jak szlak ruchu pieszego, bo jeżeli jakaś ścieżka biegnie przez rezerwat, no to też się prosi. Jakie są konsekwencje? No, jest zakaz wymieniony w ustawie o ochronie przyrody, który mówi, że no, nie możemy poruszać się poza tymi szlakami wyznaczonymi, więc jeżeli nie ma tam szlaku, to w ogóle nie powinniśmy wchodzić do tego rezerwatu. Ta czerwona tabliczka powinna być taką czerwoną lampką, nie wchodź tu. Natomiast szczególnie w okresie grzybobrania, to niekoniecznie patrzymy na taką wysokość, na jakiej znajduje się tabliczka. Możemy czasami przekroczyć granicę. No, nie zachęcamy do tego, odwodzimy od tego, ale no, zdarzają się takie przypadki. Oczywiście mogą być tutaj konsekwencje w postaci no, nawet mandaciku od Straży Leśnej, bo jeżeli właśnie zarządzający tym terenem spotka nas w miejscu, w którym nie powinien nas spotkać, może coś takiego nam podarować.
1: Chciałabym jeszcze na chwilę cofnąć się do początku naszej rozmowy, kiedy wspominałeś o tych kryteriach powołania takiego rezerwatu. Czy istnieją jakieś właśnie rodzaje rezerwatów pod względem tego, jaki obszar chronią, w sensie jakie ekosystemy chronią?
0: Tak, dokładnie, bo to, co chronimy, definiujemy w jakiś sposób i definiujemy to już w akcie tworzącym rezerwat przyrody, czyli w zarządzeniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jest rozporządzenie, które no, jest takim powiedzmy kluczem do oznaczania rezerwatu, bo w pierwszej kolejności określamy rodzaj rezerwatu i tutaj mamy, no, na przykład u nas najwięcej jest rezerwatów leśnych. Może być rezerwat krajobrazowy, może być krajobraz florystyczny, faunistyczny, przyrody nieożywionej, czyli tak naprawdę to, co możemy chronić, bo w rezerwacie mogą być chronione zarówno te elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Czasami to i to, no to wtedy najczęściej robimy to rezerwatem krajobrazowym, bo tutaj to jest ten aspekt warty zachowania. Następnie określamy typ i podtyp. I tutaj znowu wyobraźmy sobie taka ścieżka, jak w kluczach jest, że rozdziela się to na typ i podtyp ze względu na przedmiot ochrony. To jest jeden element. Natomiast jeszcze patrzymy na to, jaki mamy ekosystem. Więc tak zdefiniowany rezerwat ta powiedzmy tak określona, ta definicja, czyli rodzaj, typ i podtyp rezerwatu znajduje się w tym akcie tworzącym i to już jest sygnałem, z jakim obiektem mamy do czynienia. Oczywiście tym clue, tym najważniejszym elementem w akcie to jest cel ochrony, czyli dlaczego chronimy. No i zazwyczaj to tam on jest zdefiniowany jako najczęściej ze względów dydaktycznych, naukowych i tam możemy jeszcze jakieś inne elementy wymienić. Chronimy, no i dajmy na to, nie wiem, pozostałość puszczańska lasu, czy coś takiego, jakieś torfowisko. Tutaj już określamy ten przedmiot.
1: Dobrze, no to może teraz przejdźmy sobie do charakterystyki rezerwatów przyrody w powiecie stalowowolskim. I z tego, co wiem, to występuje ich 7 i chronią jakby różne ekosystemy. No i może zacznijmy sobie od rezerwatu przyrody Jastkowice. W jakiej miejscowości, gminie znajduje się ten rezerwat i właśnie od kiedy, jakby kiedy został utworzony?
0: W przypadku tego rezerwatu poszukiwanie go na mapie jest dość łatwe, bo jego nazwa wywodzi się z nazwy miejscowości, w której się znajduje, czyli Jastkowice. Jest to jeden ze starszych rezerwatów na terenie powiatu stalowolskiego, bo powstał w latach 50., dokładnie w roku 59. No i jest to jeden w ogóle ze starszych rezerwatów też w województwie podkarpackim. Jest to rezerwat leśny, rodzaju leśnego.
1: Czyli to najczęstszy typ.
0: Tak. Najwięcej mamy właśnie rezerwatów leśnych. Jest takiej średniej wielkości rezerwatem przyrody, bo zajmuje ponad 45 hektarów. Przedmiotem ochrony jest, tak zdefiniowany został, wielogatunkowy las mieszany, stanowiący resztkę Puszczy Sandomierskiej. I rzeczywiście, on no niestety nie jest udostępniony turystycznie, także jeżeli ktoś by chciał zobaczyć go tak naocznie, tutaj należałoby uzyskać zezwolenie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Jest taka możliwość, chociażby ze względów nawet turystycznych czy naukowych, nawet jakbyśmy chcieli coś uczknąć tej wspaniałości tego terenu, bo rzeczywiście no, ja miałem, z uwagi na funkcję, jaką pełnię, miałem możliwość spacerowania po tym rezerwacie, rzeczywiście robi wrażenie. To jest taki stary, taki puszczański, tak chyba tutaj ten przymiotnik pasuje, w taki puszczański las. Mnóstwo takich starych, sędziwych, okazałych, wypruchniałych, rachitycznych drzew robi to wrażenie. Jest dużo właśnie takich egzemplarzy, które no, moglibyśmy definiować jako pomniki przyrody. W związku z tym, że to jest właśnie tego charakteru las, czyli takiego już no, wręcz rozpadającego lasu, mamy tam mnóstwo siedlisk, niszy ekologicznych dla wielu gatunków, takich interesujących, no może nie wszystkich, bo tutaj przede wszystkim grzyby, mszaki, to są te elementy, powiedzmy, najciekawsze w tego typu lesie, ale oczywiście znajdziemy tam całą gamę gatunków ptaków, ssaków leśnych, no może troszeczkę więcej, bo tam mają spokój. Też te stare, wypruchniałe drzewa, to też siedlisko nietoperzy. To tutaj są dość sędziwe, nawet biorąc pod uwagę to, że ten rezerwat powstał w latach 50., no bliżej 60. ubiegłego wieku, już jako las sędziwy. Więc powiedzmy, te cechy, ten wiek drzew w tym okresie, kiedy on powstawał, to na pewno to było około 100 lat, więc teraz jeszcze musimy sobie dodać te lata, od kiedy rezerwatem ten teren jest. Także naprawdę to są stare, okazałe drzewa.
1: A czy mógłbyś tutaj tak na szybko przypomnieć i mnie, i słuchaczom, jak ocenia się właśnie wiek takiego drzewa?
0: Można to robić, znaczy zazwyczaj jest to inwazyjna metoda, tylko kwestia inwazyjności. Można to zrobić przy pomocy takiego specjalnego świdra, którym się nawierca, no bo tutaj wiek drzewa mierzy się jego przyrostem. Drzewo przyrasta, mamy w środku słoje, jeżeli ktoś widział ścięte drzewo, no to jest najprostszy sposób policzenia wieku, bo wtedy mamy wszystko jak na dłoni, możemy sobie przysiąść na takim pniaczku i liczyć. Zresztą zachęcam, jeżeli już będzie taka okazja zobaczyć pniaki, to spróbować swoich sił w liczeniu. W tych słojach można ocenić mniej więcej, jaki to był rok, bo jeżeli rok jest lepszy dla drzewa, te przyrosty są większe, więc te odstępy między tymi poszczególnymi tymi kreskami, tak powiedzmy kolokwialnie, na pniu są większe, jeżeli jest trudniej, te przyrosty są niewielkie, więc możemy sobie policzyć wiek tego drzewa. No ale tutaj tą taką metodą ciut mniej inwazyjną to chociażby ten świder, który robi to samo, czyli po prostu dowiercamy się do rdzenia drzewa i później liczymy sobie też właśnie te słoje.
1: A czy to w jakiś sposób może uszkodzić właśnie pień drzewa?

0: No to jest uszkodzenie. No, tutaj problemem jest to, że w przypadku starych drzew, które są już no, mniej witalne, mniej żywotne, może to prowadzić do jakichś infekcji grzybowych.
1: Dobrze, to może teraz przejdźmy sobie do kolejnego rezerwatu, do rezerwatu przyrody Sochy. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, to ma on za sobą no, taką burzliwą historię.
0: Tak, długą historię. My to nazwaliśmy roboczo do trzech razy sztuka, ponieważ teraz dokładnie 28 maja 2025 roku utworzyliśmy go na nowo po raz trzeci, ponieważ historia tego rezerwatu, tego terenu może i jego ochrony sięga jeszcze dawniej, jeszcze dużo wcześniej, w okresie przed II wojną światową, w latach 30. funkcjonował tam taki prywatny rezerwat księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego w ordynacji rozładowskiej. Taki obszar 10 hektarów był chroniony z uwagi na topole. I bardzo już okazałe wówczas topole, przede wszystkim topole czarną, która w

Wilskiego w ordynacji rozładowskiej. Taki obszar 10 hektarów był chroniony z uwagi na topole. I bardzo już okazałe wówczas topole, przede wszystkim topole czarną, która w

0: określana takim mianem jako taką nazwą jabrzęć. Dziwna nazwa, przynajmniej dla mnie, ale tak to funkcjonowało i właśnie dla tych jabrzęci ten rezerwat powstał. No, jego koniec datuje się na wybuch II wojny światowej. Takim pełnoprawnym rezerwatem, czyli po prostu ustanowionym aktem w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, funkcjonował on od lat 50. do 70. I tak jak mówię, funkcjonował, ponieważ w latach 70. został on zniesiony z uwagi na to, że te topole, to jest drzewo, które nie jest nadzwyczaj żywotne, zaczęły wypadać, jak to się mówi, z tego drzewostanu. Wówczas nie widziano możliwości ratowania tego przedmiotu ochrony, w związku z tym zniesiono ten rezerwat przyrody. Natomiast w świadomości lokalnej społeczności zawsze ten teren był rezerwatem. To był rezerwat Sochy. Pytając tam pierwszego lepszego mieszkańca tamtych okolic, to on mówił o tym obiekcie jako rezerwat. I koledzy z teraz fundacji, wcześniej z Towarzystwa Wolne Rzeki, wzięli to pod lupę, ten teren i tą historię tego terenu, bo zresztą tutaj polecam książkę księdza Łapińskiego pod tytułem Stare Królestwo Czarnej Topoli. Publikacja, która bardzo fajnie przedstawia całą historię, cały rys historyczny tego terenu i to nie tylko w tym aspekcie takim czysto przyrodniczym, ale też właśnie historycznym, także naprawdę fajna pozycja. I właśnie koledzy z Wolnych Rzek, mając taką wiedzę, postanowili wskrzesić ten rezerwat, co jak widać im się udało. Wsparli ich w tym leśnicy z Nadleśnictwa Rozwadów i w ramach akcji, jaką organizowały Lasy Państwowe na swoje stulecie, czyli 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych, ten rezerwat trafił właśnie w tej puli do nas i utworzyliśmy go, dając mu po raz trzeci życie. Tylko już zabezpieczyliśmy się, jeżeli chodzi o ten przedmiot ochrony, bo tutaj podeszliśmy dość inaczej, inną koncepcją, mianowicie już w przedmiocie ochrony wpisaliśmy, że że chronimy dynamikę procesów, bo to kiedyś był bardziej łęgowy drzewostan, no, topola jest takim gatunkiem, natomiast teraz on ewidentnie grądowieje ze względu na uwarunkowania hydrologiczne, to już nie jest taki łęgowy las, tylko bardziej grąd, więc on cały czas się zmienia. Cały czas ewoluuje, no, przyroda nie znosi próżni, więc ona cały czas tutaj działa, te procesy przyrodnicze zachodzą, więc tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 10, za 20 lat z tym drzewostanem, ale właśnie to po to tu chronimy, żeby obserwować te przemiany, ten proces.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to w 2025 roku oprócz Soch powołano także dwa inne rezerwaty. Targowisko w Pysznicy i
0: Dolinie Jodłówki, tak. Wówczas w rezerwacie Sochy, bo on jest taką ciekawostką historyczną. Tam przebiegał proces podpisania, ten symboliczny proces podpisania, taki przy blasku fleszy. Pan dyrektor tutaj na jednym z takich wielkich, okazałych, zwalonych pni topolowych podpisał nie tylko akt powołujący rezerwat Sochy, ale też właśnie targowisko i Dolinę Jodłówki. Jeżeli chodzi o targowisko, to też jest obiekt, który był przedmiotem zainteresowania kolegów z Towarzystwa Wolne Rzeki. Zrobili tam badania, dokumentację. To jest ciekawy teren. On też nie jest jakimś dużym rezerwatem. To powiedzmy sobie szczerze, to jest taka, powiedzmy, enklawka leśna przy rzece Glinówka. Zresztą w obszarze tego rezerwatu zawarliśmy starorzecze tejże rzeki. W związku z tym jest ciekawe ukształtowanie. Ogólnie to jest obiekt, który ma na celu ochronę starodrzewu olchowego, czyli takiego związanego z wilgotnymi siedliskami, i rzeczywiście tak tam jest. Te olsy, te drzewostany olchowe są takie naprawdę takie okazałe, takie bagienne, tak bym powiedział, bo ukształtowanie terenu sprzyja powstawaniu takich wysiąków, mułak. Ogólnie jest to teren wilgotny do roboty.
1: Występują tam jakieś mokra

0: Była torfowiska.
1: Dokładnie tak. Tutaj jeszcze poprawiają to wszystko bobry, które tam aktywnie działają, żeby te zasoby wodne jeszcze w jakiś sposób wzbogacać.
0: Dobrze, no to poznaliśmy już rezerwat przyrody Targowisko, a teraz przejdźmy sobie do Doliny Jodłówki.
1: Oj, to jest akurat fajny rezerwat, bo ogólnie patrząc na mapę Podkarpacia, widzimy ewidentnie, że najwięcej rezerwatów przyrody koncentruje się na południu kraju. Tam mamy kraju i województwa, tam mamy no przede wszystkim takie dość fajnie wykształcone buczyny i to głównie one są chronione w wielu tych rezerwatach. Natomiast północ województwa ewidentnie jest mniej pod tym względem reprezentowana, jeżeli chodzi o rezerwaty. Dolina Jodłówki jest dość sporym rezerwatem, bo ponad 100 hektarów zajmuje, ma jeszcze otulinę, to też jest ciekawe. No, zazwyczaj powinny mieć rezerwaty otulinę, nie wszystkie to mają.
0: A czym jest właśnie taka otulina?
1: Otulina jest obszarem, który otula formę ochrony przyrody, tak dosłownie można to powiedzieć, ma na celu złagodzenie pewnych wpływów. W rzeczywistości jest to taka możliwość monitorowania pewnych działań, pewnych zjawisk, ponieważ to nie jest forma ochrony przyrody, to powiedzmy sobie jasno, to w żaden sposób nie ogranicza działalności ludzkiej, jeżeli chodzi o prawo, natomiast daje nam, jako nadzorcy rezerwatu, możliwość śledzenia ewentualnych działań, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na ten rezerwat przyrody, bo jeżeli chodzi o plan urządzenia lasu, miejscowy plan urządzania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, te dokumenty planistyczne podlegają opiniowaniu nam. W związku z tym, to jest tylko opinia, ale to już jest dla nas sygnał, czy coś się dzieje. Możemy wtedy w jakiś sposób zaingerować, jakieś działania podjąć. Natomiast w realu, jeżeli chodzi tylko o element prawny, otulina jest tylko obszarem, który otacza rezerwat, nie jest formą ochrony przyrody. Natomiast jeżeli chodzi o Dolinę Jodłówki, ta otulina zostanie jako wymuszona tym, że składa się on z dwóch obszarów, no nawet z trzech, ale ten jeden to jest tylko taką drogą oddzielony. Jeden taki, taka enklawka, to jest bardzo fajny, pięknie zachowane, aż dziwne, że zachowało się tak fajne torfowisko, prawie 10-hektarowe, także naprawdę robi wrażenie, bardzo, bardzo piękne torfowisko. Natomiast reszta tego obszaru, czyli ta druga enklawa, to jest las, ale też taki wilgotny, wilgotnym charakterze. Dolina Jodłówki, zresztą ta rzeczka tam sobie fajnie meandruje i wytworzyły się głównie tam takie zbiorowiska borowe, bór bagienny, wilgotny. Ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Ewidentnie widać tą działalność wody, bo to wymusza na drzewach wytwarzanie pewnych, że tak powiem, forteli chroniących ich przed przyduszeniem. W związku z tym tutaj te systemy korzeniowe są dość ciekawie wykształcone. No, zmartwię tutaj słuchaczy. Ten teren, nawet gdybyśmy chcieli, jest ograniczony do odwiedzenia tym, że tam działalność swoją ma wojsko. W związku z tym tutaj będzie trudniej do niego dotrzeć. Także to jest las, to jest Dolina Jodłówki, ale też w obrębie tego obiektu znalazły się stawy, stare stawy. Widać jeszcze te elementy, które świadczą o tym, że to są stawy. Natomiast bardzo fajnie widać tam proces sukcesji, wtórnego przysposabiania, zabierania tego tworu ludzkiego przez przyrodę. Więc te stawy są już naprawdę w bardzo silnym procesie naturalizacji. Niewprawne oko mogłoby tutaj przypisać tym obiektom już taki torfowiskowy, typowo torfowiskowy charakter. Natomiast były stawami, tylko teraz ładnie się to pło torfowe wykształca i zabiera to lustro wody.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do pozostałych dwóch rezerwatów przyrody na terenie powiatu stalowo-wolskiego, to mam takie szybkie pytanie. Czy wszystkie te rezerwaty, które właśnie znajdują się właśnie w naszym regionie, w regionie stalowo-wolskim, są jakby zamknięte dla człowieka, dla odwiedzających, takich spacerowiczów?
1: Chwilowo tak. Za wyjątkiem rezerwatu Sochy, gdzie przez ten teren przebiega

0: którą można się poruszać, i jezioro Pniów, ponieważ są to takie jeziorka, powiedzmy zbiorniki wodne, o tak, które są oddzielone groblami, one są pośród zabudowy, więc to jest niewielki obiekt, on ma niecałe 6 hektarów, spokojnie można sobie go obejść wokół, doświadczając tego, co w nim najlepsze, czyli właśnie widoku tej warstwy kotewki orzecha wodnego. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rezerwaty, czyli Jastkowice, Imielty Łuk po naszej części, Łęka, Targowisko czy Dolina Jodłówki, nie są udostępnione turystycznie. Myślę, że z Targowiskiem to jest kwestia czasu. Jest tam możliwość udostępnienia i prawdopodobnie w najbliższym czasie tak też zrobimy. Natomiast w przypadku pozostałych rezerwatów na chwilę obecną nie ma takich planów.
1: No to skoro mówiłeś, że rezerwat przyrody Pniów można odwiedzić, to może powiedz więcej właśnie o tym rezerwacie, jakie gatunki drzew, roślin możemy tam znaleźć i gdzie w ogóle znajduje się ten rezerwat?
0: Rezerwat przyrody, i tutaj znów dość łatwo go znaleźć, znajduje się w miejscowości Pniów, nazywa się Pniów. Także było prosto. Jest to niewielki obiekcik, bo no niecałe 5 hektarów, 4-6 dokładnie ma. Najstarszy w powiecie starowolskim, bo powstał w 1956 roku. Jest to rezerwat florystyczny, bo przedmiotem ochrony jest kotewka orzech wodny. Taka dziwna trzyczęściowa nazwa roślinki, która pływa. Nosi się, taka rozetka liści unosi się na powierzchni wody, natomiast to, co ciekawe, jest dużo, dużo głębiej, mule. No orzech, no niekoniecznie, nie wygląda to jak orzech, to co w mule jest. To jest taki dziwny twór, niczym kotwica, stąd też kotewka. Rzeczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość wyszukania tego, to zachęcam zobaczyć, jak wygląda kotewka orzech wodny. Rzeczywiście jest to taka kotwica. A co ciekawe, w okresach głodu ludzie te orzechy zbierali i robili z nich mąkę. Więc to też taka ciekawa historia.
1: No to mnie by pewnie przyszła do głowy jakaś sałatka.
0: Z liści tak, ale no, powiedzmy w okresie, kiedy rozety liściowej nie ma, ta roślina zimuje właśnie w postaci tego orzecha, nazwijmy to tak. No to wtedy tylko to nam zostanie. Zresztą tam właśnie są te składniki wszystkie, dzięki którym ona przetrwa ten okres niekorzystny. Natomiast kiedyś, wtedy kiedy powstał ten rezerwat, rzeczywiście to była bardzo rzadka roślina. Bardzo trudno ją było spotkać w naszym terenie. Ona zazwyczaj swoje stanowiska miała w jakichś starorzeczach, w takich zastoiskach przy rzekach, ale rzeczywiście było jej mało. Teraz jest ewidentnie jej więcej. W wielu miejscach na terenie województwa podkarpackiego można ją zobaczyć, nie tylko w rezerwacie przyrody Pniów. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o rezerwat Pniów, tam są 3 takie zbiorniczki. W tym środkowym zbiorniku naprawdę jest tego sporo. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany taką roślinką, zachęcam do poczytania o niej. Można tam ją zobaczyć w dość dużej ilości, ale tak jak powiedziałem, również w jakichś takich starorzeczach, takich zbiornikach wodnych, gdzie gdzieś tam można ją spróbować znaleźć.
1: Na terenie powiatu starowolskiego pozostały nam jeszcze do omówienia 2 inne rezerwaty. Są to rezerwat przyrody Łęka i Imielty Łuk. Jeden z nich, czyli Łęka, mieści się w jakiej miejscowości? Bo chyba podejrzewam, że tutaj już nie będzie tak łatwo.
0: No właśnie, tutaj nie jest tak łatwo. Tutaj akurat na terenie 2 miejscowości jest położony ten obiekt, na terenie miejscowości Gielnia i Goliszowiec, nadal gmina Zaklików. Jest to największy rezerwat przyrody na terenie powiatu starowolskiego, bo blisko 400 hektarów, dokładnie 376,83, także duży obiekt. Obiekt leśny, niestety nieudostępniony do ruchu turystycznego, a też ciekawy. Przede wszystkim dominuje tam las grądowy. On zajmuje tam większość terenu, ponad 1/3 terenu to jest las grądowy. Dość stary las. Rezerwat powstał w 1998 roku. I tutaj tak samo, ten sam schemat. No po prostu on już wówczas był dość okazały, dość ciekawy

0: przyrodniczo, zazwyczaj pod kątem występowania tych dużych gabarytów drzew, no a teraz już powiedzmy po tym okresie jest jeszcze tego więcej, bo rzeczywiście tam mamy też nagromadzenie dużej ilości takich okazałych drzew wielu gatunków, bo no przede wszystkim jest to grunt, ale też tam są siedliska i łęgowe, bo przepływa tam rzeka Łukawica, no i w sąsiedztwie tej rzeki, oprócz tego, że fajnie meandruje, to też jest taki walor i krajobrazowy, i przyrodniczy ciekawy, to tam mamy fragmenty lasów łęgowych, ogólnie takich zbiorowisk związanych z wodami, ale też mamy tam takie siedliska typowo borowe, czyli z sosną, no przede wszystkim z sosną. No niestety czasami z uwagi na to sosnę mamy problemy, bo kornik lubi sobie tą sosenkę tam zaadoptować, no i tutaj jest problem, no tak jest, no chronimy rezerwat, ale wokół mamy drzewostany też sosnowe, no i ten nasz rezerwat może stać się takim zarzewiem jakiejś gradacji ewentualnie, także tutaj mamy to na baczeniu w naszych zadaniach ochronnych, też bierzemy pod uwagę występowanie tego wada.
1: No i na sam koniec pozostał nam imielty łuk. Z tego, co kojarzę, z tego, co pamiętam, znajduje się on na terenie dwóch województw, nie tylko województwa podkarpackiego.
0: Tak, jest to duży obiekt w ogólnym swoim wydaniu, natomiast na naszej części, w naszym województwie jest to dokładnie 72 hektary, jest to obiekt kochany. Znaczy znajduje się na terenie leśnictwa Kochany. Fajna nazwa, bardzo mi się podoba.
2: Bardzo przyjemnie.
0: Tak. Jeżeli chodzi o naszą część rezerwatu przyrody Imielty Łuk, jest to bór bagienny, całkiem nieźle wykształcony. Natomiast po stronie lubelskiej jest ta właściwa część rezerwatu przyrody, obejmująca kompleks torfowisk, zbiorników, no bo tam działalność ludzka mocno się zaznaczyła. Niemniej jednak ostatnie badania pokazują, że tam jest duży problem z poziomem wody. No po prostu ona ucieka, więc my, posiadając taki mały skrawek tego rezerwatu, bo jedynie 70 hektarów, problemów takich nie mamy. Ten nasz las jest w całkiem niezłym stanie. Co ciekawe, przynajmniej ja bardzo lubię tą roślinkę. Duży udział tam ma bagno zwyczajne. Roślinka, która niesamowicie pachnie. Zresztą była stosowana też w szafach babci, żeby mole zwalczać, ale rzeczywiście jest bardzo urokliwa i tam tego mamy sporo. Oczywiście rezerwat, jak już słuchacze się domyślą, nie jest udostępniony, przynajmniej w części województwa podkarpackiego, ale jest w otoczeniu lasu, który nie jest chroniony, w związku z tym spokojnie można tam jakąś ścieżką leśną podejść i zobaczyć ten rezerwat, zatrzymując się przed czerwoną tablicą.
2: A czy Imielty Łuk to jest jedyny taki rezerwat na Podkarpaciu, który współdzielimy z innym województwem?
0: Nie. Drugim takim rezerwatem jest Wisła pod Zawichostem i ten rezerwat dzielimy z dwoma jeszcze innymi województwami, bo on jest położony na trzech województwach, na podkarpackim, na świętokrzyskim i na małopolskim. To on się znajduje przy Zawichoście.

0: Czym powinniśmy pamiętać, wchodząc do lasu i do tych rezerwatów przyrody, do których możemy?
1: No akurat tutaj, jeżeli chodzi o te leśne rezerwaty, to powiedzmy tylko namiastkę lasu możemy poczuć w Sochach, wędrując sobie tą drogą. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o naszą obecność w lesie, pamiętać, że to jest też czyjś dom. To jest miejsce, w którym oczywiście się relaksujemy i tak dalej. Jednak jest to siedlisko, kolokwialnie rzecz mówiąc, właśnie dom wielu gatunków zwierząt. No przede wszystkim, bo powiedzmy, rośliny przed nami nie uciekną, natomiast zwierzęta, co niektóre, mogą się czuć zaniepokojone, jeżeli nasze zachowanie nie będzie wystarczające godne do powagi tego miejsca. Przede wszystkim, co nie potrafię tego zrozumieć, bo jakoś z łatwością niesiemy napoje, po opróżnieniu butelek one nam zaczynają jeszcze bardziej ciążyć. To jest pewien ewenement, który jest dla mnie niezrozumiały, biorąc pod uwagę na tyle, ile rozumie prawa fizyki. Także nie zaśmiecajmy tych lasów, bo oczywiście później organizujemy akcje sprzątania świata, jednak fajnie by było, gdybyśmy ich nie musieli organizować, bo jednak lasy po tych naszych wycieczkach nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, szczególnie jeżeli chodzi o duże ilości tego plastiku w postaci butelek. No miejmy nadzieję, że system kaucyjny to zmieni.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2

objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Jest dziewiąta, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensację mamy na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj.
2: Chwila po 9:00, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było, minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dwa dni odbledki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
3: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
4: Będę jechał z rodzicami na camping.
5: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to ranczo konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2.

0: nie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń. A Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu. Konkretnie wystartowała przed sprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę i tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: Coś im się stanie.
1: A jednak wtedy...
2: O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie, jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum jakie... Warszawy, no. Stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałam na podwórku.
2: Wyobraź,
1: to tam
2: no,
1: za szkołę
2: proszę.
1: Życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi ludźmi.
1: Nic na mnie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo, oczywiście wysyłamy dużo życzeń z okazji urodzin, no i gramy jeden z jej hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu, Za krokiem krok. Eska.

0: Oczywiście, że to twoje radio. Radio SK2, które gra najlepsze polskie hity, m.in. od budki suflera. Tu Michał Hanczak, tu Radio Śniadaniowe, w którym w sobotnie poranki szukamy pomysłów na weekend. Ja wiem, że najlepszym pomysłem na ten weekend jest leżenie w cieniu i picie dużo wody. Uważajcie na siebie w ten upał, ale jeżeli ktoś jednak chciałby coś porobić, a jest na przykład z Krakowa, to może pomóc, bo dzisiaj na krakowskim Złocieniu taki piknik pod hasłem Uszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szycie jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadłeś.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spalarnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gorąco? Wpada!

0: Dawid Podsiadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To na błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie. Hit też gorący. Kuba i Kuba się pojawią, a głosować możecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i

wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i

0: Pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. To będzie lato pełne wydarzeń i wygląda na to, że w Stalowej Woli trudno będzie się nudzić. Miejski Dom Kultury pokazał wakacyjny program, a w nim koncerty, teatr, kino, warsztaty i sporo wydarzeń inspirowanych lokalną kulturą. Szczegóły Tomasz Widak.
11: W kalendarzu m.in. Festiwal Kultury Lasowiackiej, Lasowiacki Festiwal Pierogów i Rzemiosła, Etno Vibes, koncerty w ramach Cantus Continuous, dobre granie przy fontannie, kino letnie i warsztaty muzyczne. Będzie też coś wyjątkowego. Po raz pierwszy do Stalowej Woli zawita Krakowa. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica.
10: Pierwsze wydarzenia ruszają już jutro, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
12: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
13: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
12: Mówił Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrole obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
14: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
12: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
15: Dwa razy uf. Uf, jak gorąco i uf, jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: ale to był hit z wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. Albo jechać nad jezioro.
2: No, wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy upał najlepiej nie wychodzić do domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają. Jeżeli nie musimy, to w taki

0: upał ten największy, z domu nie wychodźmy, mówi dr Jerzy Wiliński.
1: Jeżeli mamy falę upałów, to staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
0: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze Z Tobą Nie Umiem Wygrać od Ani Dąbrowskiej.

i tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Darii Zawiałów na przykład. To Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu AD4, Ich Troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że Wam też odblokuje jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Darłówku.

0: Ja, najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam. Autopromocja.
1: Reklama.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam?

Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki.

te soboty i niedzielę. Winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: I po reklamie.

0: No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć się tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy. Fundujemy nocleg dla 2 osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama.

0: Najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: I po reklamie.
4: Jest 11, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
5: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
4: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego, trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
6: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
7: Przyjemnie, chłodniej od wody.
4: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
8: Spróbuję w Radiu SK2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i jej hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat, tak, bo wstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

Dzisiaj na pewno płynie w nas gorąca krew. Wszystko w las jest gorące i my jesteśmy rozgrzani przez te upały. Bajm na antenie Radia SK2, a teraz będziemy świętowali urodziny, piąte urodziny, które tak naprawdę w najbliższych dniach, bo 30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged. Będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na tę trasę i niebawem kolejne do was trafią. A teraz rzeczywiście cofamy się do 2021 roku i gram wam i ciebie też bardzo.

0: Kto był wczoraj na koncercie Sanach? Ta wokalistka w ramach tegorocznej stadionowej trasy dotarła wczoraj do Wrocławia. I pytanie, czy było Evi Valarte z Krzyśkiem Zalewskim w duecie, a może solo? No, nie było mnie, więc jeżeli macie ochotę poopowiadać, podzielić się jakimiś zdjęciami czy filmikami, to na Messengerze Radia SK2 można. Można też mnie znaleźć na Instagramie, Hanczak z tej strony. Ale teraz nie na Instagram i nie na Messenger patrzę, bo zerkam do kalendarza. A tu 27 dzień czerwca, sobota oczywiście. Jest to dzień szwagra, więc kto ma szwagra, ten pewnie nie jedno już ze szwagrem przeżył, ale też Światowy Dzień Smerfa. I tu przypomniały mi się od razu składanki Smerfne Hity. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 składanki z tymi piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu Smerfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i twórcy kabaretu Otto, także nie byle kto. No i też wykonywali te piosenki znani potem artyści, m.in. Jasia Jabłczyńska. Dla przykładu i dla odblokowania wspomnień teraz fragment jednego ze smerfnych hitów.
1: Dziki szał, dziki szał!

0: I przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
10: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński drugi

0: MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z oczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: I po reklamie.

z góralską energią. Boję cię, kocham, to Depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej, czyli formacja Big Day. Będą też nowości, m.in. od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek.

0: Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko.

0: Na sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emanuela Kwaśniak. Moda inspirowana naturą, lasowiackie wzory i tradycja pokazana trochę inaczej. Tak zapowiada się 6. Festiwal Kultury Lasowiackiej w Stalowej Woli. Szczegóły Julia Ranosz.
12: Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Szafa Pokoleń i ze względu na upały, zamiast rynku w Rozwadowie, przeniesie się na taras Miejskiego Domu Kultury. W programie m.in. pokaz mody, finał konkursu inspirowanego ptakami Puszczy Sandomierskiej, warsztaty, rękodzieło, stoiska i występy na scenie. Nie zabraknie też czegoś do zjedzenia i wspólnej potańcówki.
11: Festiwal rusza jutro od godziny 15 przy MDK-u w Stalowej Woli.
13: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
14: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
13: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
15: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
13: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
16: No powiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego radia śniadaniowego w Radiu SK2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na wakacje, ale najpierw Sara James. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Jeremi Sikorski, jego hit pod tytułem Wracam na antenie Radia SK2. Wróciły wakacje po roku, jak dobrze. No i wracam też do pytania was o wasze plany na te wakacje, bo dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w różnych miejscach. No i w Radiu Śniadaniowym sprawdzamy, co Polacy planują na urlopie, no a co ci młodsi Polacy planują zrobić z tymi dwoma miesiącami wolnego. Teraz o swoich planach opowiedzą mieszkańcy Krakowa.
1: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
2: Lubię pływać w morzu.
3: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
4: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
6: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw.
0: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych, 5-gwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend

w zasięgu ręki i waszej myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu, kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu. SK

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zaja oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi. Oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. No, gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty. No i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca.

0: na przykład, że ręce do góry i ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć, taką na przekór robiącą i tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy. A teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jakby już jestem po stronie Szymona, ale wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny w najbliższy wtorek, ale już teraz Margaret nam będzie życzyła miłego lata.

0: Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami. To Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju, więc działa relaksacyjnie. Szczęśliwi ci, którzy spędzają ten ciepły weekend gdzieś nad wodą, nawet jeżeli jest to ogrodowy basen, tego też bardzo zazdroszczę. I rzeczywiście można sprawdzić, czy to patrzenie na wodę i przebywanie w jej pobliżu obniża wasz stres i powoduje, że jesteście spokojniejsi i wypoczywacie. Ja tylko wiem jedno, kiedy oczekuję od kogoś konkretnej odpowiedzi, to bardzo mnie irytuje i wręcz odwrotnie działa to, gdy ktoś leje wodę.
1: SK2. Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpiecznie. Wieczną przyszłość.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: Czas na finał.

0: się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of

0: superfarm.pl. To jest hot.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: trochę na przekór, Gibbs i Ego na początku wakacji wydali hit pod tytułem Ostatni Dzień Lata. Zresztą bardzo dobra to jest piosenka i to jest nowość, którą gram wam przed godziną 13 w Radiu SK2. Ostatni z hitów, który mam dla was dzisiaj w programie, ale oczywiście Radio SK2 gra dalej najlepsze polskie hity. Za chwilę Kamil Kowalski przejmie stery i on zagra wam Podejrze. Między innymi Jenny od Edyty Bartosiewicz, ale będzie też trochę Mrozu na ten upał, czyli jego nowy hit Nie ma miejsca jak dom. Ja na razie do domu, ale jutro do Kołobrzegu. Widzimy się na SK Music Tour. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie. Będzie Bryska, będzie Ira. No i powitamy wakacje. No i do usłyszenia też w kolejną sobotę w Radiu SK2. Michał Hanczak. Wyjątkowo żegnam chłodno.
1: SK2. Reklama.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
20: I po reklamie.
21: Na zegarach 13 to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec oraz psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią. śmiercią prezydentowi.
2: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
21: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia, a prawie 35 stopni. Tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce, a gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km/h, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych,

0: jadących do i z Polski.
1: I tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
0: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
1: Nie no, ja to na razie... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
2: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. Polskie hity. SK2.
1: 40 też będzie stopni, jeżeli komuś topią się japonki spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Avignon z Kombiakiem, przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon z Dawidem Podsiadło. Sezon na to, co najlepsze w SC2. Kowalski, witajcie na polskie hity.

Bryska i Obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamowości, Dawid Podsiadło dopina wszystko na narodowym, a czas ucieka. 13:26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie w SC2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej, potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu, puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami, skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz...

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasy Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: I po reklamie.

0: Teraz tak na chmurce, to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie. O 14.00 wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: My też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Emanuela Kwaśniak. Przeczytana książka nie musi kończyć swojej przygody na Twojej półce. Może ruszyć dalej w drogę. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza do wakacyjnej odsłony Book Crossingu pod hasłem Zaczytane wędrowaniem. Zasada jest prosta. Przynosicie przeczytaną książkę, zostawiacie ją na specjalnym regale i w zamian możecie zabrać inną lekturę na lato. Akcja trwa do 21 sierpnia w Bibliotece Głównej na parterze.
10: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo. Rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewne awansu Kolumbia zagra z Portugalią.

A Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewny awansu Kolumbia zagra z Portugalią.

0: Cielu drogi?
1: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
0: O, albo samochód, dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak: Carla Fernandez, Anię Karwan, Bledkę i inne.

Iry w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro. SK2. Konto dostało pewnie udaru szczęścia.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem w

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: czasem.
1: Hej wy, najlepsi słuchacze Eski 2, mam dla was nowość. Odbletki gotowa, bletka.
2: A mimo to nie wiem jak się czuć. Słucho mi jest na aksa w gardle, pytanie nie ma siły.
1: No ale w bitku jest siła, tańcz w Esce 2 bletka. Gdyby...

0: taki gorący numer, jak piasek pod stopami nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletka ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa.

0: złotych. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: I po reklamie.

0: numer, który zawsze śpiewa się swojej drugiej połówce po powrocie do domu ze dobrej imprezy. Zaopiekuj się mną i rezerwat w SC2 najlepszych polskich hitów, do których wracamy po 15, ja to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z oczem góry.
11: Awatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gorąco?

0: Tylko w KFC.
1: I po reklamie.
2: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi o klimatyzację, a w ST2 oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, tylko inne...

muzyczne błękitne niebo od Manamu. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie ruszyła, bo to już wczoraj jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie Eski 2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SK2.

0: cię tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Ego w SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu

Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.

gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było, to jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Sanach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Natalii Nykiel po 16, już za chwilę w S2.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl od

0: Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Emanuela Kwaśniak. Jeśli studiujecie kierunki artystyczne albo humanistyczne i szukacie pomysłu na coś więcej niż wakacyjny kurs, może zainteresować Was ta propozycja. Trwa nabór do programu rezydencji artystycznej Rewizja Rozwadów w Stalowej Woli. Więcej o tym Krzysztof Pomorski.
7: To miesiąc pracy z mieszkańcami, lokalnymi historiami i własnymi pomysłami na działania kulturalne. W programie są m.in. warsztaty, spacery, tworzenie inicjatyw i realizacja autorskich projektów. Organizatorzy zapewniają m.in. zakwaterowanie i wyżywienie. Rezydencja odbędzie się od 31 sierpnia do 27 września, a zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca.
6: Szczegóły na stronie strefaspotkań.pl.
8: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej. SK2. To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar. A ty ze mną...

0: czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
1: SK Karniaki Cup SK2.
2: Starczy dla tanie.

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również, że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery i tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla was zagram w SC2, z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

z albumu Spiekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

Kręcą się jak wiatrak w upalne dni w SC2 najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno w SC2.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
4: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej Ola Kendra w SC2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Pol-

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: I po reklamie.

0: ST2 i creme de la creme, słodkiego, miłego życia. Słodyczy lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać, taki do opalania. I takie również dla Was przygotowałem hity po 17 w ST2, a ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Gorąco.

0: KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Słońce wystartowało w te wakacje z pełną mocą. Cień, woda, spokój w tej godzinie z Anią Wyszkoni pośród czterech ścian w SC2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
8: Najlepsze polskie hity. SK2.
7: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

Stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie. Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy. SK2. Przegrana boli, ale rany szybko goi wesoły autobus.

0: Rytmy na pełnym przyspieszeniu w SC2 jak pakowanie walizki na wakacje last minute. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko. Jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego. Wszystko na błysk.

0: Dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić? Wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17.35. Jeszcze artykuł z kolorowej prasy. Czekała na klucze 2 lata. Teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Zespół Szkół Wieżowym imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
11: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: I po reklamie.

0: To są numery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla Was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona.

0: ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
1: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar, ogień i popiół.
2: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. I po reklamie.
11: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
12: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
11: Antonina Wandesel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.

0: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, Jak wróci z lodami, Agnieszka Chylińska, Kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
1: Wiesz, dlaczego śmietanka ma siniaki?
0: Nie.
1: Bo jest bita.
0: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaże wystartowały, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w sobotę zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: To tak... SK2, wehikuł czasu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows, pierwszy Windows, wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek, Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986 Odkryjemy miłość nieznaną Alicja Majewska.

0: To w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić? Ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki, kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie. Bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą, nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po klamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 zagraliśmy Wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity, no i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026 Mrozu. Więc koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy Wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i

0: Nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.
6: No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Aj, ten to potrafi w dobre numery. Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Ja miałam mówić o plotkach z polskiego show biznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu.
1: SK2.
0: No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: wiosna.
1: To była Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostały jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą. Spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2. 1000 zł.

0: złotych kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 tysięcy złotych. No to co? Przekonałam Was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na Was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez.nisko.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
5: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas, no i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa!
1: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: I po reklamie.

0: mnie.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.